to cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Bachelu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci, refreny w

0: Melo Radio.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic.

0: patrzą non stop. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie emotkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby w trasie to co modne.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. O reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
3: Aga Wiśniewska, dzień dobry. Zapraszam Was na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna. Upał nie zrobiło się w Olsztynie i właśnie te upały przypominają nam o tym, że właściwie już zaczynają się wakacje, co cieszy sporą grupę uczniów z olsztyńskich szkół i podejrzewam, że ich rodziców trochę też, a przede wszystkim kierowców, którzy na pewno odczują to, że na olsztyńskich ulicach zrobi się nieco luźniej, zwłaszcza z rana. Ale skoro już wspomnieliśmy sobie o uczniach, którzy prawdopodobnie w wakacje właśnie będą wybierali się na jakieś wycieczki, to teraz kilka słów o tym, że zanim nasze dziecko wsiądzie do takiego autokaru, to możemy zgłosić, żeby taki autokar został sprawdzony. I o tym, gdzie i jak to zrobić, opowie nam nasz gość.
4: Podkomisarz Jacek Wilczewski. Od 1 czerwca tego roku policjanci olsztyńskiej drogówki prowadzą stały punkt kontroli autokarów na parkingu przy stadionie przy ulicy Leonharda w Olsztynie. Mundurowi czekają na wszystkich zainteresowanych od poniedziałku do piątku w godzinach od 5.30 do 8.00. W trakcie takiej kontroli funkcjonariusze dokładnie sprawdzą stan techniczny pojazdu, czas pracy kierowcy, stan jego trzeźwości oraz posiadane przez niego uprawnienia. Każdy kierujący autokarem otrzyma pisemne potwierdzenie o tym, że on i jego pojazd zostali poddani kontroli. Sprawdzenia pojazdów i kierowców poza określonymi godzinami działania odbywa się po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym lub telefonicznym do Wydziału Ruchu Drogowego Olsztyńskiej Komendy Miejskiej. Dane kontaktowe można znaleźć na naszej stronie internetowej.
3: O bezpiecznych autokarach opowiadał nam podkomisarz Jacek Wilczewski z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. A teraz zabiorę Was na pewną konferencję, która była naprawdę spora i mówiono tam o wielu ważnych rzeczach, nie tylko dla Warmii i Mazur, ale też padło kilka słów istotnych dla Olsztyna. W stolicy Warmii i Mazur, czyli właśnie w Olsztynie, spotkała się Komisja Infrastruktury i rozmawiała na temat tego, w którym kierunku i jakie działania trzeba podjąć, żeby nasze warmińsko-mazurskie drogi między innymi się poprawiły. Wprawdzie musieliśmy się na tę konferencję trochę naczekać, ale ostatecznie chyba było warto. Zresztą posłuchajcie sami i wyciągnijcie wnioski.
5: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na briefingu prasowym po zakończeniu posiedzenia Komisji Infrastruktury. Posiedzenia, które dzisiaj jest tutaj w Olsztynie. Mirosław Suchoń, przewodniczący Komisji Infrastruktury. Komisja Infrastruktury podjęła taką decyzję i taką inicjatywę, że w ciągu tej kadencji Sejmu będzie spotykała się z przedstawicielami regionów, z samorządami, także z przedstawicielami różnych instytucji na miejscu, tam gdzie będziemy jako komisja organizować posiedzenia wyjazdowe, po to, żeby usłyszeć głos regionów, po to, żeby usłyszeć głos tych, którzy na miejscu zajmują się inwestycjami w infrastrukturę. Jest to bardzo ważne, dlatego że właśnie tutaj najlepiej widać wszystkie te bariery i wyzwania, które powodują, że inwestycje czasami nie idą tak, jakbyśmy chcieli. Jesteśmy po zakończeniu bardzo dobrego posiedzenia komisji. Usłyszeliśmy wiele ważnych informacji. Dlatego bardzo dziękuję panu posłowi Ziejewskiemu, panu ministrowi, który jest inspiratorem, czy inicjatorem, lepiej powiedziane, naszego posiedzenia wyjazdowego w województwie warmińsko-mazurskim. Jesteśmy w województwie od wczoraj w Olsztynie, jutro kolejny dzień w Ełku. gdzie również będziemy mieli spotkania i posiedzenia po to, żeby wsłuchać się w głos lokalnej społeczności. Jest z nami pan minister Stanisław Bukowiec, który reprezentując ministerstwo też przedstawia najnowsze informacje dotyczące tego, co się dzieje w infrastrukturze tutaj. Ja przypomnę, że rząd pana premiera Donalda Tuska zdecydował, że w najbliższych latach na inwestycje przeznaczymy 1,5 biliona złotych i to są wielkie środki, dlatego tak ważne jest, żeby te inwestycje były prowadzone sprawnie. Stąd nasza obecność, żeby wsłuchać się w głos tych, którzy później inwestują, którzy realizują i tworzyć takie otoczenie prawne, które będzie sprzyjało tym inwestycjom. Także bardzo serdecznie dziękuję też panu ministrowi Stanisławowi Bukowcowi, ale również panu ministrowi Dariuszowi Klimczakowi, ministrowi infrastruktury, który podejmując te decyzje również współpracuje z komisją, żeby te warunki były jak najlepsze. Dziękuję również panu wojewodzie, który udostępnił nam dzisiaj salę. Było wielu samorządowców, przedstawicieli instytucji i to naprawdę dobre posiedzenie, z którego wyjeżdżamy z teczkami, można powiedzieć, pełnymi różnych pomysłów, które usprawnią w przyszłości prowadzenie inwestycji. A teraz poproszę pana ministra Stanisława Bukowca o zabranie głosu. Panie ministrze, bardzo proszę.
6: Dziękuję, szanowni państwo. Posiedzenie tutaj w Olsztynie to była dobra rozmowa z samorządowcami, ale również okazja do tego, aby przedstawić, jak resort infrastruktury, który reprezentuje, jakie realizuje zadania na Warmii i Mazurach, to w inwestycjach na drogach krajowych wartość 1,250 mld. Budowa dróg ekspresowych, przygotowanie do kolejnych etapów budowy tych dróg. Oczywiście są również naturalne problemy, jak choćby z S16, czekamy na decyzję środowiskową. Wiemy, jak w trudnych warunkach środowiskowych, przyrodniczych ta inwestycja powstaje, ale jesteśmy zdeterminowani, żeby ją zrealizować. Oprócz tych dużych zadań realizujemy również inne, których celem jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego, a więc 18 inwestycji realizowanych przez oddział Generalnej Dyrekcji na drogach krajowych, jeśli chodzi o budowę chodników przy drogach krajowych, budowę ścieżek rowerowych, pieszo-rowerowych, więc tam, gdzie jest najbardziej niebezpiecznie, będą powstawać tego typu obiekty, aby to bezpieczeństwo poprawiać. To jest również współpraca z samorządami, jeśli chodzi o inwestycje w mniejszych miejscowościach, w miastach. Mówimy tutaj o wspólnej inwestycji na skrzyżowaniu dróg Sampława, Lubawa. Mówimy o nowym węźle, który po ważnych rozmowach ze stroną samorządową podjęliśmy decyzję o jego budowie na S5 jako kolejny węzeł przy Iławie. To jest przebudowa wiaduktu kolejowego, bardzo ważnego w Iławie. I inne zadania, o których można by mówić długo. Chcemy, aby Warmia i Mazury były dobrze skomunikowane, żeby były dostępne, żeby nie tylko mieszkańcy, ale również turyści, którzy tutaj przybywają, mieli możliwość właśnie dobrej jazdy po dobrych drogach. Przygotowujemy się do kolejnego naboru wsparcia dla samorządów. Zwiększamy kwotę do 3 miliardów złotych. W lipcu kolejny nabór, z tego miliard będzie dedykowany na inwestycje w ramach remontów, tak zwanych nakładkowych na drogach, natomiast 2 miliardy na modernizację, przebudowę, budowę dróg gminnych, dróg powiatowych. Chcemy również walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym i tutaj projekt ustawy, która będzie właśnie poprawiać tą sytuację, jeśli chodzi o dostępność do transportu publicznego. W tym przypadku proponujemy, aby na przykład wprowadzić możliwość tak zwanego transportu na życzenie, a więc tam, gdzie są tereny mniej zamieszkałe, żeby wójt mógł niekoniecznie uruchamiać linię autobusową, ale mógł do mieszkańców dedykować właśnie samochód, który ich dowiezie do urzędu, do szkoły, do lekarza, tam gdzie jest potrzeba. Działamy, aby poprawiać i sytuację na drogach, również na kolei, ale również walczymy z wykluczeniem komunikacyjnym.
7: Stanisław Bukowiec, wiceminister infrastruktury.
8: Zbigniew Ziejewski, poseł Komisji Infrastruktury. Szanowni państwo, drugi dzień owocnej wizyty na Warmii i Mazurach.
9: Rozmawialiśmy o obwodnicy Szyman i bardzo pozytywna wiadomość jest dla nas, bo coraz bardziej ucieszyła, że pani dyrektor Dosiu powiedziała, że będzie skracała swoje opinie, żeby szybciej wydawać decyzje, żeby samorządy, żeby Generalna Dyrekcja Dróg, jak i Generalna Dyrekcja Kolei mogły szybciej wykonywać swoje inwestycje. I to jest budujące, że my dzisiaj osiągamy cele, rozmawiamy z samorządowcami, oni nam przedstawili swoje problemy, a to, co powiedział przewodniczący komisji Mirosław Suchoń, że my te ich tematy zabieramy do Warszawy i będziemy przekładać na konkretne wnioski do realizacji, przedstawiać ministrowi. I taki jest cel wizyty.
10: Krystyna Siwińska, wiceprzewodnicząca Komisji Infrastruktury.
11: Dzień dobry Państwu. My jesteśmy już w kolejnym regionie Polski jako Komisja Infrastruktury. Jedziemy do poszczególnych województw, a mamy już za sobą i Małopolskie, i Świętokrzyskie, i Lubuskie, i Pomorskie, i dzisiaj jesteśmy na Warmii i Mazurach. To są bardzo potrzebne wizyty, dlatego że tak jak już i pan przewodniczący, pan minister, pan poseł wspomnieli, takie wizyty dają nam podstawy do tworzenia też zmian w przepisach. My mamy tutaj przykład dróg, które ulegają dewastacji, ponieważ taki, a nie inny grunt jest, ponieważ są takie, a nie inne tereny. Drogi nie mogą być z racji swojego usytuowania szersze, nie mogą inaczej być zbudowane. W związku z tym pewne rzeczy są kolizyjne, więc my takie informacje zbieramy po to, żeby też te przepisy zmieniać. Mamy przykład gmin wczoraj z wizytacji, że nie może spełnić tego warunku, że ma, ponieważ ma same tylko drogi gminne i powiatowe, nie ma żadnej drogi wojewódzkiej, więc nie spełnia podstawowego, jednego z podstawowych warunków, który jest wymagany w konkursie, jeśli ubiegamy się o środki. I takie rzeczy powinniśmy uwzględniać. One nie zawsze docierają do nas, do Warszawy. Te wizytacje w terenie naprawdę bardzo później ułatwiają nam pracę, ale jestem też przekonana, dają samorządowcom możliwość kontaktu zarówno z posłami, jak i z przedstawicielami różnych instytucji, ponieważ oni mogą nam opowiedzieć o tym, o tych swoich problemach. Także bardzo owocne dwa dni, jeszcze jutrzejszy dzień przed nami, ale my po to jesteśmy, żeby właśnie takie wizytacje też organizować i spotykać się z samorządowcami, za co też bardzo dziękuję, bo zarówno wczoraj, jak i dzisiaj obecność wielu, wielu samorządowców, ale też przedstawicieli instytucji daje nam też taką możliwość tych rozmów. Jesteśmy też do Państwa dyspozycji, bo przecież najlepsze informacje to są informacje z pierwszej ręki, a jak pan minister przyjechał, to on zawsze przyjeżdża z dobrymi informacjami, za co też mu bardzo dziękujemy, bo jest z nami od dwóch dni.
12: Mateusz Szor, wicewojewoda warmińsko-mazurski.
13: Niezwykle ważne trzy dni dla naszego regionu. Dziękuję przede wszystkim panu ministrowi, panu przewodniczącemu, wszystkim członkom Komisji Infrastruktury, bo to pierwsza w historii wyjazdowa komisja właśnie na Warmii i Mazurach. Dziękuję za to, że parlamentarzyści patrzą na rozwój kraju, regionów, nie tylko z perspektywy warszawskich biurek, ale przyjeżdżają tutaj do nas w teren, by poznać nasze problemy, by poznać też nasze aspiracje inwestycyjne. A my tutaj na Warmii i Mazurach w regionie przygranicznym inwestycji potrzebujemy jak tlenu. Dlatego ważne spotkanie dziś z samorządowcami, którzy mogli również swoje wnioski tutaj przedstawiać. Zostali wysłuchani. Jestem przekonany, że komisja zajmie się tymi najważniejszymi problemami, które dotyczą naszego województwa. Wczoraj w Elblągu rozmawialiśmy o inwestycjach w subregionie elbląskim, na Żuławach. Dziś tutaj przede wszystkim o inwestycjach drogowych, kolejowych, bo droga krajowa S16, droga krajowa S5 ma być kręgosłupem naszego regionu. To długo oczekiwane inwestycje. Trzymamy kciuki, aby zostały zrealizowane. Również tutaj jesteśmy w kontakcie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, aby usprawnić tą procedurę wydawania decyzji środowiskowej, bo to dzisiaj jest główny problem, który przedłuża całą procedurę. Jeśli chodzi o inwestycje kolejowe, tutaj cieszy fakt planowanych linii kolejowych do Gołdapi, do Bartoszyc, do regionów przygranicznych, które dziś ze względu na tą sytuację geopolityczną są wykluczone rozwojowo, ale również i komunikacyjne. Jestem przekonany, że te inwestycje zostaną dobrze odebrane przez mieszkańców, że również dadzą dodatkowy impuls rozwojowy dla tych regionów. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to jedyny dostępny program na modernizację dróg tych lokalnych, powiatowych, gminnych i tu dziękuję panu ministrowi za tą partnerską współpracę. W tym roku to jest pierwotnie było 166 milionów złotych zaplanowane, ale tak naprawdę premier Donald Tusk zwiększył tę kwotę do 174 milionów, ponad 120 inwestycji już realizowanych, ale co cieszy również oszczędności przetargowe, które pojawiły się także w tym roku, już 20 wniosków z listy rezerwowej także będzie realizowane, a to są inwestycje długo oczekiwane przez mieszkańców, bo to drogi gminne, powiatowe, dojazd do szkoły, do pracy. Mieszkańcy czekają na te inwestycje, a tak naprawdę to jest taki papierek lakmusowy także dla samorządowców, którzy dbają o rozwój swoich małych ojczyzn.
3: Do tej rozmowy o infrastrukturze na Warmii i Mazurach jeszcze wrócimy, ale teraz chciałabym wam dać odrobinę oddechu i zapraszam was w związku z tym na krótką przerwę.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
14: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
15: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
16: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
3: Słuchacie magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. W programie wita was Aga Wiśniewska. Dzień dobry, kłaniam się. I już od razu pędzę z wiadomością, że będziemy się przysłuchiwali w najbliższym kwadransie głównie osobom związanym z Komisją Infrastruktury. Z komisją, która właśnie w Olsztynie w ostatnim tygodniu, w ostatnich kilku dniach się odbyła. Rozmawiano tam o wielu tematach związanych właśnie z tym, jak poprawić stan dróg, co można zrobić, żeby te połączenia warmińsko-mazurskie były lepsze, sprawniejsze i bezpieczniejsze.
17: Jako członek Komisji Infrastruktury i jednocześnie Komisji Finansów Publicznych chciałem zwrócić uwagę Państwa na dwa elementy. Jeden to te wielkie wydatki, które są zaplanowane w budżecie na infrastrukturę, głównie kolejową, to jest 1,5 biliona, dobrze mówię, 1,5 biliona. To są ogromne kwoty, ale bardzo ważne jest to, co dzisiaj dzięki panu przewodniczącemu realizujemy w całej Polsce. Słuchamy głosów samorządowców, bo samorząd wie najlepiej, jak najbardziej efektywnie wykorzystać te środki. Nie możemy sobie pomimo tak dużych nakładów pozwolić na jakiekolwiek zaniedbania w tym zakresie. O tym mówił również pan minister, mówiąc, że dzisiaj nie dajemy robót dodatkowych tak na chybił trafił, tylko staramy się każdą złotówkę oglądać z dwóch stron, żeby efektywnie ją wydać i to jest bardzo ważne. A drugi element, na który ja również zwracam uwagę, bo to jest bardzo ważna rzecz, o którym również pan minister dzisiaj mówił, to są elementy deregulacyjne w planie budowy dróg. Dróg, autostrad, ale również kolei. To są te drobne rzeczy, które musimy zmieniać, żeby ułatwiać procedowanie pozwoleń z RID-ów, wszelkiego rodzaju procedur administracyjnych, bo dwie instytucje państwa odpowiedzialne za realizację tych zadań muszą ze sobą rozmawiać, muszą znaleźć dialog i jakby jeden jest cel, więc to powinno być jasne i dzisiaj usłyszeliśmy, że tam na drogach do 1 kilometra nie będzie potrzeba decyzji środowiskowych. Do 4, przepraszam. No to już mamy tutaj świetne wieści potwierdzone u samego źródła i ja bardzo sobie życzę i życzę Państwu przede wszystkim i samorządom, żeby takie wieści najszybciej docierały.
18: Rafał Kasprzyk, członek Komisji Infrastruktury i Komisji Finansów Publicznych.
19: Lucjan Pieczczyk, Świętokrzyskie, Komisja Infrastruktury. To jest frakcja scyzoryków popierająca warmińsko-mazurskie, to chyba ważne. To świadczy o tym, że mówiliśmy długo, poważnie i pewnie jeszcze, gdyby nie ta konferencja, dalej byśmy rozmawiali. Świadczy to o powadze spraw, a ja zgadzając się z wszystkim, co zostało powiedziane, powiem wam tak bardzo od serca. Były lata, i to bardzo długie, gdzie do 2 miesięcy spędzałem w waszym województwie. Mówię oczywiście na szlaku Wielkich Jezior żeglarsko i dlaczego o tym mówię, bo zajmowałem się bardzo dużo też przewozem łódek i jeździłem po tych drogach samochodem marki Żuk. Kto bardzo, bardzo dużo lat ma, to wie, co to za samochód. Od tej pory samochody zmieniły się w sposób diametralny, ale kiedy patrzę się na sieć dróg, to ta sieć dróg nie zmieniła się diametralnie. Mówię tu o takich drogach chociażby jak z Olsztyna do Ełku, jak szesnastka, jak piątka, bo też i zahaczałem przecież o Ostródę, o Iławę. Więc sami widzicie, że pora to zmienić. Jeżeli poszukacie sobie na Wikipedii lub w innych miejscach w internecie o wyjeździe kolejowym i dojeździe do Olsztyna, to znajdziecie takie stwierdzenie o trasie 223 kolejowej, tej, która prowadzi na Olsztynek, prawda? I tam jest napisane, że główna trasa komunikacyjna kolejowa łącząca Olsztyn z Warszawą, z Polską, zelektryfikowana, jednotorowa. Więc sami widzicie, że to nie wytrzymuje próby czasu i teraz mamy dobre wiadomości. Chociażby taką, że na odcinku Mrągowo-Ełk będzie to droga SK wreszcie. Rozumiemy te wszystkie sprawy związane ze środowiskiem, ale pamiętam, jak w latach 11-15, w czasie tamtej kadencji z panem posłem Pawłem Papkę rozmawialiśmy o tym, co się dzieje z koleją, a działy się rzeczy wtedy rzeczywiście takie wycofujące kolej. Tam znacie takie miejscowości, jak się pomylę, mnie poprawcie, Korsze. To najczęściej powtarzane słowo z języka warmińsko-mazurskiego wtedy było chyba przeze mnie. W związku z tym zmienia się to i trzymamy kciuki, ale oprócz trzymania kciuków jako parlamentarzyści też bardzo, bardzo będziemy się starać, żeby każdy z regionów, a więc i ten, zyskał na rozwiązaniach komunikacyjnych. I o tym dzisiaj była bardzo pozytywna rozmowa z dobrą nowiną.
20: Bardzo proszę, pan minister Stanisław Bukowiec.
21: To jeszcze postscriptum, proszę państwa. Rzecz, która może nie wprost wynika z tego spotkania, ale ważna szczególnie dla państwa, dla mieszkańców Warmii, Mazur i tych, którzy prowadzą również działalność turystyczną na tym terenie. Otóż z inicjatywy pana posła, pana przewodniczącego Mirosława Suchonia przy wsparciu Ministerstwa Infrastruktury powstał projekt ustawy, który zwalnia z opłaty etol samochody z przyczepami kempingowymi, które podróżują po naszym kraju. Tym sposobem Polacy, ale nie tylko Polacy, którzy będą na te wakacje jechać między innymi na Mazury, na Warmię, będą mieli zwolnienie z opłaty etol, przez to będzie im taniej, przez to również państwo jako prowadzący tutaj działalność turystyczną będziecie korzystać, mam nadzieję, w większym stopniu właśnie z tych osób. Ten projekt już jest ustawą przyjętą przez Sejm, w tej chwili jest w Senacie i wierzę w to, że wkrótce z Senatu wyjdzie, no i mam nadzieję, że pan prezydent podpisze ten projekt tak, aby jeszcze w te wakacje on mógł wejść w życie. Realizujemy program budowy dróg krajowych i autostrad i w tym programie rządowym ta droga jest zapisana, więc naszym obowiązkiem jest zrealizowanie tego zadania. Oczywiście są problemy, o których wszyscy wiemy, ale tak jak dzisiaj pani dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zapowiedziała, że będzie skracała te terminy, będzie ta instytucja działać szybciej, sprawniej. Bierzemy to za dobrą monetę i liczymy, że dzięki temu uda się szybko przeprocedować właśnie tę decyzję środowiskową.
3: Dopowiadał w sprawie szesnastki Stanisław Bukowiec, wiceminister infrastruktury. I zanim się z tym tematem pożegnamy, to jeszcze kilka słów od przewodniczącego Komisji Infrastruktury Mirosława Suchonia.
20: Jeszcze na zakończenie, bo oczywiście to jest ważne, żeby Komisja Infrastruktury miała w tym DNA współpracę. Dzisiaj oprócz państwa posłów, którzy są tutaj z nami w tej wizytacji, bierze również pani posłanka Magdalena Kołodziejczak, pani posłanka Paulina Matysiak, panowie posłowie Łukasz Kmita, Robert Warwas, chyba wszystkich wymieniłem. Jest to reprezentacja bardzo szeroka, jeżeli chodzi też o ten wymiar klubowy w parlamencie, co też daje taki asum do myślenia o zadaniach z różnego punktu widzenia, czyli o tej współpracy, która jest potrzebna w wymiarze prowadzenia inwestycji. Też państwu posłom bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję panu ministrowi, dziękuję panu wojewodzie jeszcze raz, który udostępnił nam miejsce. I na koniec taka refleksja. Byliśmy w porcie w Szymanach. Ten terminal jest przepiękny, muszę państwu powiedzieć. I od razu przypomniało mi się, że i to jest pierwsza rzecz, że nasz nasza komisja odrzuciła projekt ustawy dotyczący CPK, który no, bardzo uderzyłby ten port, dlatego że on potrzebuje wsparcia samorządu, a w tamtej ustawie to wsparcie zostałoby, gdyby tamta ustawa została przyjęta, tak dla CPK, którą też złożył prezydent Nawrocki, to wsparcie byłoby zabronione. I ten piękny port straciłby bardzo istotny silnik do rozwoju, a widzieliśmy na prezentacji, że on przynosi do lokalnej gospodarki ponad 1 mld zł. Nie w ujęciu samego portu, ale w ujęciu tego, to wyszło w analizie, którą wykonano, specjalistycznej analizie, ponad 1 mld zł przynosi dochodu do województwa. To znaczy, że prawdopodobnie każdy mieszkaniec tego województwa w taki czy inny sposób, w mniejszy, większy, jest jakoś również przez ten port wspierany. Myśmy te złe przepisy dla województwa warmińsko-mazurskiego zatrzymali i to jest pierwsza dobra informacja. Natomiast druga, przy okazji wczorajszej wizyty w Elblągu, widzieliśmy jaki problem dla Elbląga, dla regionu sprawiło to, że ta inwestycja nie była przewidziana od początku do końca, łącznie z dotarciem jednostek do portu. Wiele lat opóźnienia, teraz to nadrabiamy, ale to nam pokazuje, jak ważne jest to, żeby takie inwestycje były planowane od A do Z, uwzględniając wszystkie po drodze etapy i efekt końcowy. Bo kiedy zakończymy budowę tego portu, tego dojścia do portu i samorząd portu, to będzie potężny impuls do rozwoju i prawdopodobnie to mogłoby zostać już w pewien sposób skonsumowane przez region, gdyby ta inwestycja została od początku do końca zaplanowana poprawnie. Stąd też takie doświadczenie wywozimy z między innymi, a przynajmniej osobiście z województwa warmińsko-mazurskiego i nie tylko dobre wiadomości dla województwa, ale również dobrą wiadomością jest to, że dzięki temu doświadczeniu kolejne inwestycje jako państwo będziemy planować i realizować jeszcze lepiej. Jeżeli nie ma więcej pytań, bardzo serdecznie państwu dziękuję. Oczywiście wszyscy państwo, którzy tu są gotowi do tego, żeby w formie setek też z państwem porozmawiać.
3: Zatem czekamy na kolejne dobre wieści dla Warmii, Mazur i oczywiście dla Olsztyna w związku z poprawieniem infrastruktury drogowej, kolejowej, czy jakiej tam sobie tylko zażyczymy. A zanim się pożegnamy z tym odcinkiem magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna, chciałabym, żebyśmy jeszcze w kilku słowach powspominali o tym, że dzięki wsparciu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego 4 jednostki dbające o nasze bezpieczeństwo w regionie dostały do

0: Zdecydowanie i zawsze to powtarzam, mimo to, że to nie jest nasz obowiązek. To są formacje, które są wspierane przez centralny, przez rząd. My czujemy się odpowiedzialni, czujemy się w tej odpowiedzialności, że musimy również pomóc i zadbać o zwiększenie poziomu bezpieczeństwa naszych mieszkańców i gości, którzy do nas przyjeżdżają, więc ten program jest już naprawdę od kilku ładnych lat. Ta kwota jest w tym roku znowu większa, bo jest od 50 tysięcy większa dla każdej formacji i w tym roku do trójki, czyli Komendy Wojewódzkiej Policji, Straży Pożarnej i Straży Granicznej dołączyła Akademia Policji w Szczytnie, również z taką dotacją od nas. Rozmawialiśmy wcześniej o tym z panią komendant rektor. Jest taka potrzeba, stąd również rozszerzyliśmy swoje grono. Te pieniądze są w doskonały sposób inwestowane, wydawane. One z całą pewnością służą poprawie bezpieczeństwa.
1: Inspektor Miłosz Ruskowski, komendant wojewódzki Policji w Olsztynie.
2: Panie komendancie, 250 tysięcy to jest ani dużo, ani mało, podejrzewam, w waszych wydatkach, ale na co te pieniądze uda się wykorzystać?
1: Jestem niezmienny w tych tematach od 3 lat. Jednym z największych wyróżnień w ruchu drogowym jest przekraczanie prędkości na drodze, co niestety skutkuje tym, że jedna czwarta zdarzeń, czyli prawie 25% zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym dochodzi z przekroczenia nadmiernej prędkości. I mimo wszystkich rzeczy, które robimy, bo udaje się zmniejszać ilość wypadków i ilość ofiar śmiertelnych, to jednak 1/4 ofiar śmiertelnych jest z tej przyczyny. Dlatego odnawiamy flotę wideorejestratorów i to będą pieniążki przeznaczone, te 250 tysięcy na kolejne dofinansowanie do zakupu wideorejestratora nieoznakowanego wideorejestratora, który będzie się poruszał po drogach Warmii i Mazur.
3: Nadbrygadier Michał Kamieński, warmińsko-mazurski, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.
2: Chciałbym, żeby pan też nam opowiedział trochę, co się z tymi 250 tysiącami stanie.
3: Są to środki, które przeznaczymy na dofinansowanie konkretnie dwóch pojazdów. Pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego i pojazdu mikrobusa. Oba pojazdy wykorzystujemy na co dzień w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ale też w działaniach czy w zadaniach, które stawia przed nami ochrona ludności. Na przykład podczas COVID-u tego typu sprzęt był wykorzystywany do przewożenia ludzi do miejsc, gdzie były pobierane próbki, do miejsc izolacji. On zarówno podczas działań gaśniczych, podczas wypadków, podczas różnego rodzaju zagrożeń może być wykorzystywany i jest wykorzystywany.
2: Tym tematem kończymy to spotkanie z magazynem reporterów Meloradia z Olsztyna. Bardzo serdecznie dziękuję wam za wspólnie spędzony czas. Aga Wiśniewska, kłaniam się.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
5: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
6: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
7: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
8: Sponsorem programu jest Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
9: Na olsztyńskich ulicach o tej porze jest jeszcze w miarę spokojnie. Warto jednak przypomnieć apel o ostrożną jazdę, zwłaszcza w okolicach terenów leśnych, bo spokojny poranek to idealna pora na przechadzkę, na przykład dzików czy łosi. Przypomnę tylko, że w ostatnim czasie dzika rodzinka wstrzymała ruch w Alei Niepodległości.
8: Sponsorem programu był Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
10: Szybka pobudka, czy trochę się wam dzisiaj wstawanie przeciągnęło? Jest już 6:30, dłużej nie da się odkładać tego czwartku. Działamy i podkręcamy tempo. Waldek Derłak, dzień dobry, hej!

Break it Dishes, Silly Oaks w Melo Radio. Podkręcamy tempo i jasne, że mamy coś fajnego dla was tutaj na start tego dnia. Merch Melo Radia do zgarnięcia dla was. Mam Melo torbę, która może być wasza i możecie z taką torbą wkroczyć w te wakacje. Dajcie znać, że chcecie i dzwońcie szybko pod 321-321-777. Już za chwilę trzy szoty w Melo. Torba do zgarnięcia czeka na was. 321-321-777. Dzwońcie jak najszybciej do Melo Radia.

0: Nawzajem. Magnetyk w Melo Radio. Tak przyciągamy was od samego rana. Cześć, hej, Magda. Dzień dobry, siemano.
1: Cześć, witam was wszystkich. Cześć, cześć.
0: Cześć, cześć, cześć, cześć. Jak
1: codziennie
0: tam
1: czwarte? Codziennie jadę. Dobrze, dobrze. Właśnie jak zawsze standardowo o 6.30 jadę do pracy i stwierdziłam dzisiaj, próbuję do was się dodzwonić i się udało.
0: Dobra próba. Słuchaj, to start dnia wiadomo jaki, a później co się będzie działo u ciebie?
1: Po pracy trening biegowy, tak jakże taki piękny słoneczny dzień, ale dobre nawodnienie i będzie okej. Okay.
0: A to jakiś długi trening?
1: No taki wypada. Jeśli się chce maraton w tym roku zrobić, to wypada takie czasem dłuższe wybiegania zrobić.
0: Ej, no to ty masz mocny cel w tym sezonie, rozumiem, do osiągnięcia.
1: Tak jak zawsze, co roku jakiś cel jest.
0: Magda, trzymamy kciuki, teraz też, bo przed tobą.
1: Dzięki.
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Magda, lody to kremowe czy wodne wolisz?
1: Wodne.
0: Zupa czy drugie danie?
1: Zupa.
0: I teraz uważaj, do końca życia. Nie płacić za czynsz czy za jedzenie?
1: Za jedzenie.
0: Ale wyszło, się okazało. Słuchaj, dla ciebie melotorba pakujemy tak, żebyś mogła też i dużo jedzenia sobie do niej zapakować. Przyda się.
1: Dzięki
0: na pewno.
1: Dzięki serdecznie, miłego dnia. Cześć,
0: cześć. Cześć, pa. Trzy szoty w Melo.

0: Mother Love, Heroes w Meloradiu. Bohatersko zaczynacie ten czwartek i niech wam tak idzie dalej. Zadbamy, żebyście wiedzieli, co się dzieje. Marcin Maniose.
1: Powiemy między innymi o tym, co działo się wczoraj w metrze i co w związku z tym robi policja.
2: A już o 7:00 zagramy
0: Crystal Marchi, Fast Cars and Superstars. Tak, podkręcamy tempo od samego rana. Jasne, że prognozę pogody też dla was mamy. Szykujcie się, bo będzie gorąco.
2: Reklama.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
10: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Buongiorno! Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
13: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
16: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
17: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
18: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
2: O reklamie. Pogoda.
19: Będzie gorąco i to niemal w całej Polsce, ale na razie nie ma alertów meteo dla Warmii i Mazur. W Olsztynie o poranku termometry już pokazują około 18 stopni, a w ciągu dnia temperatura ma wzrosnąć nawet do 30. Wiatr początkowo słaby, później umiarkowany, z silniejszymi porywami. Ciśnienie od wczoraj nieznacznie spadło, dziś będzie raczej stabilne. Nadal bez opadów.
0: To już prawie siódma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
1: Służby wyjaśniają wczorajszy incydent w warszawskim metrze. Wczoraj rano policja zatrzymała mężczyznę, który wszedł do tunelu na Ursynowie i miał łamać zabezpieczenia infrastruktury. To 22-letni Francuz, który odmawia składania wyjaśnień. Wczoraj podziemna kolejka była dwukrotnie wyłączona z ruchu. Groźny wypadek w Instytucie Geologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wczoraj podczas zajęć w laboratorium doszło do wybuchu kwasu, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
20: Podczas w zasadzie wykonywania ćwiczenia doszło do wybuchu w laboratorium, w wyniku czego studentka będąca na zajęciach została poszkodowana.
1: Kobieta z poparzeniami rąk oraz twarzy trafiła do szpitala. Iga Świątek odpadła w drugiej rundzie turnieju WTA w niemieckim Bad Homburg. Przegrała z Amerykanką Emmą Navarro 5-7, 6-2, 3-6.
21: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Super czwartek przed nami. Wiem, co mówię. Jak jeszcze tego nie czujecie, to dajcie nam chwilę, a zobaczycie, jak to fajnie zadziała. Podkręcamy tempo w Meloradiu i gdy inni gadają, my już gramy. Cześć, hej!

Come on up w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. No szykujcie się, będzie mocno. Do Polski zbliża się fala upałów. Termometry mogą pokazać nawet 40 stopni Celsjusza. Czujecie to już, jak się zbliża ta fala? Słuchajcie, to my dzisiaj chcemy was zapytać, od czego w takim razie robi się wam zimno? Jak najlepiej się schłodzić, co? Co zrobić, żeby szybko zrobiło się trochę chłodniej? Jakieś konkretne podpowiedzi? Takie, wiecie, mogą być jakieś totalnie abstrakcyjne. Takie lubię najbardziej w waszym wykonaniu. Czekam na was i na wasze głosówki. Wejdźcie na meloradio.pl i dajcie znać, co robicie, żeby zrobiło wam się zimniej, tak od razu. Tak sobie myślę, że można na przykład nad morze pojechać, nie? To wtedy od razu jest zimniej. Dzień marynarza dzisiaj, a o tym, gdzie jest najlepsza plaża w Polsce, to powiemy wam za chwilę w Meloradiu. I powiemy też, która jest najbardziej instagramowa. Czekamy na głosówki.

Starships. I nie kiemy nasz w Meloradiu. Podkręcamy tempo, jest 18 minut po siódmej. Co robicie, żeby było wam chłodniej? Od czego robi się zimno? Czekamy na wasze pomysły. Im bardziej oddychane, tym lepiej. Nagrywajcie głosówki, wbiegcie z telefonu na meloradio.pl. Na dole macie zieloną słuchawkę, wciskacie i nagrywacie. Od czego robi się wam zimno? No oczywiście za najfajniejsze, najbardziej odjechane pomysły mamy dla was Melomerch. No dobra, to jeszcze tylko tak. Dzisiaj szkoła, jutro już świadectwa i startują wakacje. No i można jechać nad morze. Tytuł Plaży roku 2026. Wyobraź sobie, Daria zdobyła ustka, która turystów przyciąga między innymi wyjątkową promenadą, ale nie tylko, bo oczywiście naturalna plaża i w ogóle fajnie jest. Uznana też została za najlepszą plażę dla rodzin. Na drugim miejscu w tym rankingu jest Świnoujście, a na trzecim Dźwiżyno, jako taka kameralna odskocznia od większych kurortów. A jak szukacie miejsca na super foty i rolki na swoje sociale, to uwaga, też jest coś fajnego. Tutaj zdecydowanie wygrywa Hel i tamtej plaża, także kierunek znacie, a ja tylko podpowiem, że Kołobrzeg też fajnie wypada w tym rankingu, a w Kołobrzegu to my będziemy razem z wami bawić się na Sunrise Festival. Wlotki oczywiście będziemy dla was mieli w Melo. Podkręcamy tempo, a teraz to już mamy 20 minut po siódmej.

kto zna mnie? Cienie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Meloradiu.
1: Iga Dudziuk.
2: I Mikołaj Kujawiński.
0: Rano

0: Wali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi Twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Zaprasza Dacia Algar, Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
9: W Leroy Merlin Olsztyn wyjątkowa akcja na kuchnię trwa. Aktywuj swój pakiet korzyści kuchnia i zyskaj. Tylko teraz w naszym sklepie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje. 10% zwrotu na kupon w klubie przy zakupach za minimum 15 tysięcy i 15% zwrotu za zakup oświetlenia kuchennego za minimum 200 zł. A korzyści jest jeszcze więcej. Regulamin promocji w sklepie. Zapraszamy do sklepu Leroy Merlin Olsztyn.
10: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda. Zapraszam do stanowiska.
12: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
11: Pani Ania jest na urlopie.
12: Czyli niczego nie załatwię.
11: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
12: No i to jest zmiana.
13: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
14: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze

Więcej, bo w świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.

0: Podkręcamy tempo, a to Pryska w Meloradiu. Od czego robi się wam zimniej?
1: Jak wiadomo, najzimniej robi się wtedy, kiedy ma przyjść teściowa, aż mrozi.
0: A u niektórych dopiero wtedy to się robi gorąco. A ty?
2: Mi osobiście w takich temperaturach bardzo pomaga noszenie pornoramki.
0: Czekajcie, trzeba to wyjaśnić. To taka siateczkowa koszulka, nie, Daria? Bez rękawów, gdyby ktoś pytał. A u ciebie?
3: Mnie bardzo często zmraża, gdy po dosyć hucznym weekendzie sprawdzę stan konta.
0: A to znamy i rozumiemy. No, ale mamy szybką kasę dla was, także spokojnie. Będzie szansa stan konta odpowiednio uzupełnić w Meloradiu. W końcu 200 będą też i dziś do zgarnięcia dla was. Milki i David Guetta już teraz. Tak podkręcamy tempo już za 17 minut. 8 rano w Melo.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo w czwartek od samego rana, już za 8 minut 8, a za chwilę będą newsy.
1: A w tych newsach dowiecie się, co najlepiej sprawić komuś w ślubnym prezencie.
0: O, to się wam może przydać w sezonie.
2: A już o 8 zagramy
0: Andy Dust i Zakaria w Melo Radio.

0: Tak zagramy już niedługo, gdy inni będą gadać.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
12: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
14: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do niedzieli. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A wszystkie kosmetyki do opalania. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Do tego wszystkie produkty Persil. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Wakacje inne niż wszystkie, tylko w Kortosferze. Już dziś zapisz swoje dziecko na 5-dniowy turnus pełen zabawy i fascynujących odkryć. W programie między innymi eksperymenty w laboratorium, warsztaty, animacje, zwiedzanie wystawy z edukatorem oraz wiele innych atrakcji. Gwarantujemy pełne wyżywienie oraz opiekę wykwalifikowanej kadry. Szczegóły oferty i zapisy Kortosfera uwm.edu.pl.
16: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowa. nowotworowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn UNO przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
17: Ubierzemy Cię na każdą okazję. Hurtownia Odzieży 7, Księcia Witolda 7. Zapraszamy od wtorku do soboty.
18: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
19: Po reklamie.

0: Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Sponsorem programu jest Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
1: Z powodu prac modernizacyjnych na ulicy Nowowiejskiego od dziś zmienia się organizacja ruchu w tym miejscu. Zamknięty będzie odcinek od budynku numer 9 w kierunku Wysokiej Bramy i tędy nie przejedziecie, natomiast przywrócony został ruch pojazdów przy Browarze Warmia. Uwaga, na parkingu przy Nowowiejskiego nie zaparkujecie.
0: Sponsorem programu był Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu. Pogoda.
1: W najcieplejszym momencie dnia termometry w stolicy Warmii i Mazur mają pokazać około 29 stopni, ale temperatura odczuwalna będzie, uwaga, wyższa. Mimo że wiatr będzie się w ciągu dnia wzmagał i po południu ma wiać z nieco większą siłą. Chmur na niebie będzie niewiele, o opadach nie ma mowy. Szukajcie więc cienia i pijcie dużo wody, a osoby chore i wrażliwe w ogóle powinny zrezygnować z wyjścia na zewnątrz.
2: Już prawie ósma. Teraz newsy Meloradia. Marcin Sikora.
3: Dużo mówił w mediach, w prokuraturze nie powiedział nic, powołał się na brak pełnomocnika. Mowa o doktorze Emilu Jędrzejewskim, który formułował wcześniej zarzuty o śmierci pacjentów na SOR-ze Szpitala Południowego w Warszawie. Śledczym podał tylko dane dwojga pacjentów. Dowodów na razie brak, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
4: Nic na dzień dzisiejszy procesowo na to nie wskazuje.
3: Lekarz, od którego afera się zaczęła, zapowiedział wytoczenie procesu o zniesławienie. Dwa silne trzęsienia ziemi nawiedziły Wenezuelę. Świadkowie mówią o zawalonych budynkach i ludziach uwięzionych pod gruzami. Władze kraju twierdzą, że zginęły co najmniej 32 osoby. Na koniec o tym, co według Polaków jest najlepszym ślubnym prezentem. Prawie 3/4 ankietowanych odpowiedziało, że gotówka. Tak wynika z badania UC Research, ślubne prezenty Polaków.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Jak to dobrze, że już ósma. Dlaczego? No dlatego, że za chwilę wszyscy dowiedzą się, że jesteście gotowi na wszystko, ale wcześniej wam zagramy. Andy Dust w Melo, podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Siema, hej!

Podkręcamy tempo w Melo Radio dzisiaj od samego rana. W czwartek jest 11 minut po godzinie 8 i to teraz przed wami jest szansa, żebyście wykazali się i udowodnili, że jesteście gotowi na wszystko. Nasza zabawa startuje za chwilę. Do zgarnięcia skiety i Melo Torba. Czekamy na was, na dwie osoby. 321-321-777. To jest numer do Melo. Korzystajcie, dzwońcie do nas już teraz, zwłaszcza jak jeszcze nigdy tego nie robiliście, a czujecie, że dzisiaj jest wasz dzień. To czekamy na was. 321-321-777. Zaczynamy już za chwilę. Melomer czeka. Torba i skiety mogą być wasze. A to Martin Garrix i Ed Sheeran, Melo.

0: Bambi, jak Leosia w Melo.
1: Gotowi na wszystko w Meloradiu.
0: Siemanko, Kordian. Cześć, Kordian.
2: Siemaneczko.
0: Teraz w pracy, tak brzmi facet w pracy. Siemaneczko, a później to relaksik jakiś w ogrodzie się zapowiada. Fajnie masz.
2: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, ma korzystać z pogody.
0: Zazdro. Mikołaj, cześć.
3: Siema.
0: Siema. Mikołaj, co robisz?
3: Jadę.
0: A gdzie jedziesz?
3: W górę.
0: A z kim jedziesz w te góry?
3: Jadę z dziewczyną.
0: A ty się cieszysz w ogóle, że z nią jedziesz? Czy cię zmusiła?
3: Wiadomo,
4: że... Czekajcie, no dajcie się wypowiedzieć Mikołajowi, Daria, ty to zaraz, że coś...
0: Mikołaj, powiedz, że się cieszysz. Żebyś nie miał przechlapane w tych górach, powiedz, bo dziewczyna pewnie słucha, nie? Jakoś tak zabrzmiałeś mało przekonywująco, no ale robiłem co mogłem, żeby ci pomóc, no. Dobra, słuchajcie, uwaga, zabawa gotowi na wszystko. Ale będzie się działo, coś czuję.
1: Gotowi na wszystko.
0: Najważniejsza zasada, kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Czy to jest jasne?
2: Wszystko jasne.
0: Bardzo dobrze. Mikołaj, trochę przycisz radio na chwilę, tak żebyś dobrze słyszał nas w telefonie, dobra? Uwaga, za dwie dobre odpowiedzi są skiety, za jedną melotorba. Zaczynamy. Pytanie pierwsze dzisiaj. Dzisiaj jest Dzień Marynarza, więc pytamy. Jeden węzeł marynarski to duży supeł czy jednostka prędkości?
2: Kordian.
0: Kto pierwszy? Kordian?
5: Kordian.
2: Odpowiedź pierwsza.
0: Odpowiedź pierwsza, czyli duży supeł.
4: Nie! Mikołaj, ja wiem, ty czekałeś po prostu na ten moment, jak się odpalił. Mikołaj,
6: co tu się dzieje?
0: Wow. Co się stanęło, no? Mikołaj, wiedziałeś?
3: Tak.
0: Tak, ale nie, Mikołaj znowu wrócił do trybu, tak na stand-by'u trochę, nie? Mikołaj, to dobrze, że wiedziałeś, ale byłeś drugi, niestety. To jednostka prędkości. Mamy jeszcze jedno pytanie, uwaga. Z kim dzisiaj polscy siatkarze zmierzą się w Lidze Narodów z Argentyną czy z Turcją?
5: Mikołaj.
0: Mikołaj. Mikołaj?
3: Mikołaj.
0: Powiedz to głośniej, Mikołaj.
7: Turcją!
0: Dobrze! Brawo!
4: Słuchajcie, ja mam wrażenie, że jego dziewczyna albo szczypała, albo tak, wiesz, łokciem, nie? Że tak ten...
0: Dobrze, brawo! Mikołaj, jeden punkt na twoim koncie. Dla Mikołaja mamy w takim razie Melo torbę. Kordian, nie przejmuj się, dla ciebie Melo merch też pakujemy, wysyłamy. Cieszcie się tym dniem. Mikołaj, ciesz się tą wyprawą w góry z dziewczyną. Pozdrawiamy.
1: Gotowi na wszystko. W Meloradio. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Baby Rexa, David Guetta, Set Girls w Melo Radio. To już prawie w pół do dziewiątej. Jak was jakieś delikatne zwątpienie dopada właśnie teraz? Jak sobie myślicie, że nie dacie rady, że sobie nie poradzicie, to weźcie się w ogóle, nie martwcie. No, po prostu sobie przypomnijcie, że kiedyś to bez AI pisaliście wypracowania na cztery kartki, tak totalnie z głowy, bez sztucznej inteligencji. A jak zrobiło się błąd, to trzeba było jeszcze raz pisać, nie? No i daliście radę. Dzisiaj też dacie radę. Niektórzy to dzisiaj coś zrobią takiego po raz ostatni, na przykład ostatni raz pójdą do szkoły. No bo jutro to już wiecie, tak po świadectwa tylko. Za chwilę Sigma, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Nobody to love w Melo.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Kto zwalcza ból?
11: Fundary!
10: Kto?
11: Fundary!
12: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed

0: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie Twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
2: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek, 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne.

0: Iceland.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Okołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: Po reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM.

Blaise Kisses w Melo Radio. Dwa słowa, które kojarzą się bardzo pozytywnie. Na przykład wakacje, na przykład lato. Można jeszcze dorzucić weekend. Też przecież już niedługo. Jutro o tej porze będziemy o tym myśleć bardzo mocno. A producenci przekąsek, słuchajcie, to myślą o tym, żeby wymyśleć jakieś nowe, zaskakujące smaki. No i podobno eksperymentują w tym kierunku i ścigają się na najbardziej zaskakującą przekąskę. Co jeszcze można wymyśleć? Pojęcia nie mam, ale wiem, że jesteśmy coraz bliżej tego momentu, w którym chipsy smakują wszystkim poza ziemniakami.

0: Najlepsze drop-nowych hitów mamy dla was w Melo Radio Fire Fire, a to czwartek, 25 dzień czerwca mamy dzisiaj. Już za 9 minut 9. A my tak podkręcamy tempo dzisiaj dla was od samego rana.
1: A już o 9 zagramy
0: Accent i Don't Leave, Kylie w Melo. Za chwilę w Meloradiu także newsy i prognoza pogody.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: Ten numer pachnie jak wakacje, a skoro te odpalamy w najbliższy piątek, to nie dziwne, że nie możecie się doczekać. Another

0: Draczyk, zapraszam. Autopromocja. Reklama. Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
0: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka, latte, crema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
4: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić. Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
5: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Trafik.
6: Powoli stabilizuje się ruch na głównych trasach dojazdowych do centrum Olsztyna, ale już w samym centrum Olsztyna, nie dość, że gwałtownie ubyło miejsc parkingowych, to nadal jest dosyć tłoczno, między innymi na Kętrzyńskiego czy Partyzantów, ale także na skrzyżowaniu Pstrowskiego, Sikorskiego i Mazowieckiego. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami synoptyków robi się coraz goręcej, także w Olsztynie. Dziś termometry mają pokazać około 28-29 stopni, a temperatura odczuwalna ma być nawet wyższa. Prawie bezchmurne niebo oraz silniejsze podmuchy ciepłego wiatru. Należy pić dużo wody i unikać dłuższej ekspozycji na słońce, zwłaszcza w przypadku małych dzieci i osób starszych i chorych.
7: Już prawie 9:00. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
8: Pożar składowiska odpadów w Chorzowie jest już opanowany. Wczoraj zapaliła się tam wielka pryzma śmieci. Kłęby dymu unosiły się nad miastem, mówi Michał Adamek ze Straży Pożarnej.
9: Są te śmieci luźno składowane na powierzchni około 1000 m2. W zdarzeniu nikomu nic się nie stało.
8: Trwa dogaszanie składowiska. Zakończyła się faza zasadnicza w grupach A, B i C na Mundialu. Z grupy A wyszły Meksyk i RPA, z grupy B awansowały 3 drużyny: Szwajcaria, Kanada oraz Bośnia i Hercegowina. W grupie C Brazylia awansowała z pierwszego miejsca, z drugiego Maroko, Szkocja jest trzecia. Wczoraj był najgorętszy czerwcowy dzień w historii Wielkiej Brytanii. Termometry pokazały 35,7 stopnia. Poprzedni rekord, niższy o zaledwie 0,1, utrzymywał się przez pół wieku.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: Wy też dzisiaj od samego rana idziecie na mocny rekord. Już sporo za wami, a jeszcze tyle fajnych rzeczy na was czeka. Całkiem niezły ten czwartek, podkręcamy tempo w Melo. Waldek, Marcin i Daria. Cześć, jest dziewiąta. Inni gadają, a my już gramy.

Szał, call my name w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, a dzisiaj dzień marynarza, no to co, razem sobie płyniemy przez ten czwartek, jak tam na razie u was? Może spokojnie, czy trochę buja? No o tej porze wszystko się może wydarzyć, 12 minut po 9, za chwilę kilka podpowiedzi z netu, co robić w takie upały, żeby było trochę chłodniej.

0: Gromy, Sadby Your Love, Melo Radio, 19 minut po godzinie 9. Dzisiaj sporo podpowiedzi mieliście dla nas, co robić, żeby chłodniej było, to my też wam podpowiemy, a konkretniej to internet podpowie, nie, Daria? Bo jak nie wiemy, dzisiaj to AI i internet i czasy takie, że można nawet AI-a zapytać, co zrobić, żeby było zimno? A już jak AI odpowie, słuchajcie, w internecie można znaleźć, znalazłem instrukcję tego, jak zrobić przeciąg. Zobacz, ja ci powiem, trzeba otworzyć okno po jednej stronie mieszkania i potem drugie po drugiej. Będzie
1: nie, no brawo, Waldek, naprawdę. No. Teraz rozwaliłeś mi głowę, ale był trend w internecie. Amerykanie robili, nagle odkryli, że można wietrzyć mieszkanie i byli w szoku. Wow, jakie świeże powietrze, a my to w Polsce już robimy x lat.
0: No a oni wpadli na to. No i jeszcze tutaj podpowiedzi od jaja, żeby nie wpuszczać ciepłego powietrza w ciągu dnia. No ciekawe, bardzo to dobre, jak to do domu wejść na przykład, nie? Żeby nie wpuścić żadnego ciepłego powietrza w środku lata. Mm-hmm. Jeszcze AI radzi, żeby postawić wentylator i miskę z lodem.
1: To jest taka bieda wersja trochę, ale jakby jest cool chyba.
0: Czepiasz się, no ale okej, przechodzi. Letni prysznic od czasu do czasu można sobie wziąć, ale taki nie za zimny, bo to nie za dobrze będzie. Ale najbardziej
1: tak,
0: mi się
1: tak
0: podoba.
1: Niedobrze.
0: No, dwie rzeczy. Ogranicz emisję ciepła, czyli tak, nie korzystać z kuchenki, piekarnika i w ogóle najlepiej to się za bardzo tam nie ruszać, nie? Żeby ciepła nie emitować. I uwaga, ostatnie to ci się spodoba. Zawsze można szukać ochłody poza domem w jakichś klimatyzowanych miejscach. I na przykład dla ciebie podpowiedź, galerie handlowe.
1: Jej, to idę dzisiaj.

0: Radio Olsztyn.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Słuchaj, Jedynka, i chcę więcej. Ja wiem, że wy chcecie jeszcze więcej lata i wakacji, nie mogliście się ich doczekać, a to już jutro początek. Coraz bliżej też Sunrise Festival, też czekamy razem z wami i razem z wami bawimy się w Koło Brzegu. Zagrają Rehab, Afrojack, Paul Van Dyk i Axwell. Jak chcecie tam być, to coś możemy zadziałać, bo bilety na Sunrise Festival dla was do zgarnięcia będą w Melo Radio. Bądźcie czujni, słuchajcie uważnie, a jutro na naszej antenie po 21:00 Sunrise on Air.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.

0: idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika.

0: Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
1: Uwaga! Super promocja w Teddy.
2: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złota Nioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
6: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
9: O reklamie.

0: All We Got Ray Dalton w Melo Radio. Mamy to wszystko, czego potrzebujecie tuż przed startem wakacji, czyli dużo energetycznej muzy. No i szybką kasę do wyjęcia od Melo Radio dzisiaj. 200 czekają na was, a my czekamy na wasze pomysły. Na co pójdą te pieniądze? Kinga, co byś zrobiła? Na co pójdą pieniądze i szybka kasa?
1: Spędzając zarobiście czas nad jeziorem, wyciąłam swój telefon, więc pewnie przyda się dołożyć do nowego telefonu.
0: A, rozumiem, no ale dobrze, że fajne wspomnienia zostały jak najbardziej. Czekamy na was i na wasze pomysły, na co wydacie szybką kasę od Melo. Na meloradio.pl można zgłaszać swoje odjechane pomysły.

0: Better Times, Robin Schulz w Melo Radio. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. Słuchajcie, bo ustaliliśmy, że Daria to bierze łyk kawy, a Adi zdecydowanie kawy łyk.
1: Ja biorę kawy łyk.
0: Siemanko.
2: No i ty masz czelność próć się do mnie, jak ja coś źle powiem. Tymczasem Adrian, kawyłyk, kawyłyk.
1: Przepraszam, bo ja brałem kawyłyk teraz i w ogóle kawyłyk jest spoko. I uważajcie na fawkulce też, bo one są strasznie agresywne. Niebezpiecznie bardzo.
3: A już o 10:00 zagramy.
1: Ale Farben i Body Talk w Melo Radio.
0: No co, kawy łyk i działajcie.
4: No kawy łyk.
2: Spływeczka, Adrian, spływaj.
4: Patrz, jak się wściekła na mnie.
0: No tak zawsze, spokojnie, przejdzie i do południa.
1: Kawy łyk.
3: Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 90.5 FM.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
4: Wakacje inne niż wszystkie, tylko w Kortosferze. Już dziś zapisz swoje dziecko na 5-dniowy turnus pełen zabawy i fascynujących odkryć. W programie między innymi eksperymenty w laboratorium, warsztaty, animacje, zwiedzanie wystawy z edukatorem oraz wiele innych atrakcji. Gwarantujemy pełne wyżywienie oraz opiekę wykwalifikowanej kadry. Szczegóły oferty i zapisy Kortosfera uwm.edu.pl.
5: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
6: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
7: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na Twoją historię.
8: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
0: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
10: To odjazd dla kolegów. Jeszcze mi właśnie po tańcu w pracy, więc aha, taki obiadek by się przydał teraz.
11: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do Was!
10: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja.

0: KS16 ma stać się komunikacyjnym kręgosłupem Mazur. Olsztyńska GGDK informuje, że jest w stanie ogłosić przetarg na budowę ekspresówki na odcinku Mrągowo-Ełk w ciągu 4 lat od uzyskania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W tym roku ruszyły prace przy rozbudowie odcinka Warszawo-Biskupiec. Ci, którzy już wypoczywają na urlopie, wygrali, bo dzisiejsza aura będzie sprzyjać wypoczynkowi, raczej nie ciężkiej pracy. Termometry mają pokazać około 30 stopni w cieniu. Synoptycy zapowiadają też nieco silniejsze podmuchy wiatru oraz wysokie i stabilne ciśnienie. Do końca dnia bez opadów, bo i nie ma z czego padać, mamy nad Olsztynem niemal bezchmurne niebo. Mimo opału na razie bez alertów pogodowych.
1: To są newsy Meloradia Olsztyn.
0: Joanna Boruc. Jest wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za ubiegły rok. Na ostatniej sesji Rady Miasta przedstawiono raport o stanie Olsztyna. Wynika z niego, że liczba zameldowanych osób spada, rodzi się też mniej dzieci. Sytuacja na rynku pracy jest dobra. Stolica Warmii i Mazur należy do miast o najniższym bezrobociu w kraju. Ruszyły kontrole autobusów wożących dzieci na wypoczynek. W Olsztynie odbywają się one w stałym punkcie przy Leonharda od 5.30 do 8.30, mówi podkomisarz Jacek Bilczewski z Komendy Miejskiej Policji.
2: W trakcie takiej kontroli funkcjonariusze dokładnie sprawdzą stan techniczny pojazdu, czas pracy kierowcy, stan jego trzeźwości oraz posiadane przez niego uprawnienia.
0: Na kontrolę można umówić się też indywidualnie poza wyznaczonymi godzinami. W tę sobotę ruszają olsztyńskie kąpieliska. Ratownicy będą strzegli bezpieczeństwa na 3 plażach nad jeziorem Łukiel oraz na plaży nad jeziorem Skanda. Do tego uruchomiony zostanie wodny plac zabaw przy plaży miejskiej.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Ministerstwo Edukacji Narodowej apeluje do rodziców: przed wysłaniem dzieci na wakacyjne wyjazdy sprawdźcie na stronie resortu organizatorów kolonii i obozów, mówi śląska kurator oświaty Aleksandra Dyla.
5: Oczywiście jak co roku kuratorium oświaty i pracownicy kuratorium oświaty będą kontrolować te wypoczynki losowo. To jest około 25% wypoczynków zgłoszonych do kuratorium oświaty.
4: Baza wypoczynku dla dzieci jest dostępna na stronie wypoczynek.mengov.pl. Fala upałów, która przetacza się przez Europę, przekroczyła dotychczasowe prognozy, tak twierdzą klimatolodzy ONZ. Wczoraj blisko 100 milionów Europejczyków doświadczyło temperatur powyżej 35 stopni. Dostaną po 10 tysięcy dolarów za udział w igrzyskach. Międzynarodowy Komitet Olimpijski poinformował o otwarciu specjalnego funduszu. Jako pierwsi skorzystają ci, którzy tego roku brali udział w zimowej edycji igrzysk.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: A jeżeli wy potrzebujecie szybkiej kasy, tak jak ci państwo po igrzyskach, to nie mamy 10 tysięcy dolarów, ale mamy 200, a nawet 500 złotych. Meloradio.pl, wbijajcie. Ja jestem Adi i mówię wszystkim siemano! Boty Cokal Farben, od tego zaczynamy. Będzie też w tej godzinie David Guetta i Run Run River.

0: Nie no, bez kitu, ja nie wiem dlaczego, ale ja totalnie czuję klimat świąt przez tę piosenkę. Panie Geta, jeżeli będziemy mieli okazję o tym porozmawiać, to ja o to zapytam. Run, Run, River, Angels Above Me, David Geta, Alok i Stick Figure w Melo Radio. 13 minut po 10. Słuchajcie, no bo robi się już coraz cieplej, robi się gorąco, wakacje, te sprawy czujecie. I tak się zastanawiam, co można powiedzieć do drugiej osoby, kiedy jest gorąco? Trochę z żartem, trochę z przekąsem. Ja bym powiedział, ale lampa dzisiaj, co? A co wy byście powiedzieli? Czekam na głosówki na WhatsAppie Melo Radio, który znajdziecie na meloradio.pl. Dawajcie, rozgrzejmy się trochę, bo przecież na dworze zimno.
1: Hej, tu Melo Radio. WhatsAppa znajdziesz na Melo Radio.

0: iba Mihalovu v Mel Radio. Mam trochę nietypową sytuację. No bo mamy biuro w biuro naprzeciwko przez okno i właśnie patrzymy na siebie z panem i nie wiem, co powiedzieć. Powiem dzień dobry, kłaniam się. Dobra, nieważne. Słuchajcie, w tej godzinie jeszcze Axwell Ingrosso, More Than You Know. No i Axwell Ingrosso kłaniają się zarówno na Tomorrowland, jak i Sunrise Festival. A ich More Than You Know jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
3: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
4: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
2: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Melo Radio.
3: Iga Dudziuk.
4: I Mikołaj Kujawiński.
2: Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Przyciąga spojrzenia, zachwyca charakterem. Nowe BMW X2 to SUV coupe dla tych, którzy lubią wyróżniać się na drodze. Dynamiczna sylwetka, nowoczesne technologie i sportowy charakter zamknięte w wyjątkowej formie. Teraz BMW X2 dostępne jest już od 980 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. Poznaj BMW X2 i przekonaj się, że wyjątkowy charakter może być bliżej niż myślisz. Odwiedź BMW Zdunek i poznaj szczegóły oferty. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
1: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie

0: My. Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w Twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
1: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.

0: bezpłatnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
2: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
3: Co się zmieniło?
2: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
4: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
5: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ.

Britney Spears, Womanizer. No dawno nie było. Tak pomyślałem sobie, że zagram. Bo sam lubię wieprzowy też. I tak gra w Meloradio, 20 minut do godziny 11, podkręcamy tempo. Słuchajcie, pogadajmy teraz bardzo poważnie o plusach pojechania na potężną, muzyczną imprezę, taką jaką jest na przykład Sunrise Festival. Słuchajcie, po pierwsze, no to macie muzę na żywo i dzięki temu już czujecie się super, bo usłyszycie coś zupełnie inaczej, mogą być inne aranżacje, więc w ogóle sztos totalnie. Odrywacie się od roboty, wiecie, smartfon na chwilę gdzieś tam musi być w kieszeni, więc jest ekstra, skupiacie się wyłącznie na tym, co się dzieje na scenie. Są do piękni ludzie dookoła, a czasami możecie też odkryć coś z przypadku muzycznego i po prostu doskonale się przy tym bawić. I tak będzie na tegorocznym Sunrise Festival, jeżeli tylko macie ochotę się tam wybrać, słuchajcie Meloradia po godzinie 18, bo wtedy szansa na wloty.

0: Bledka, tańcz i 10 minut do godziny 11. Podkręcamy tempo. Marcin Sikora ze mną, siemanko.
1: No cześć, będzie o tym, czy jest taniej, czy jest drożej.
0: No ja bym wolał, w czym, co?
1: W sklepach.
0: W sklepach, to ja wolę, żeby było taniej.
1: Ja też bym tak chciał.
0: Trzymajmy za to mocno kciuki, afirmujmy, w sklepach będzie tanio.
2: A już o 11 zagramy
0: BB Rexa, Faithless i New Religion w Melo Radio. Wspaniała dziewczyna, niesamowity głos i genialna osobowość. No i wzięła się za klasyk. Zagramy go o 11.

0: Reklama. W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Marek, szefowa cię prosi.
2: Potem.
1: A teraz co robisz?
2: Walczę z potem.
1: Zrób to skutecznie.
2: Ale jak?
1: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
3: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
4: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio. Po reklamie. Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Pogoda.
5: Do końca dnia w Olsztynie i w całym regionie słonecznie i bardzo ciepło. Temperatura odczuwalna jest nawet wyższa niż to, co pokazują nam termometry. A dziś na nich maksymalnie około 29-30 stopni. Do tego wieje ciepły, dość silny wiatr. Ciśnienie jest wysokie i stabilne. Chmur będzie dziś jak na lekarstwo, o żadnym deszczu nie ma mowy. Słońce zajdzie dziś o 21.13.
4: To są newsy Melo Radia Olsztyn.
5: Joanna Boruc. Stosunkiem głosów 17-12 przejęto raport o stanie województwa i udzielono wotum zaufania dla zarządu. W ubiegłym roku najwięcej wydatków bieżących samorząd województwa przeznaczył na transport i łączność, w tym na zadania bieżące na drogach i mostach oraz na organizację przewozów kolejowych i autobusowych. Teraz Olsztyn i temat, który zawsze powraca o tej porze – koszenie miejskich trawników. W tym roku zaplanowano 3 koszenia terenów zielonych będących pod zarządem miasta. Ich łączny koszt wyniesie około 5,5 miliona złotych. W ten weekend Olsztyn stanie się stolicą e-sportu. Na 2. edycję wydarzenia Olsztyn Gaming Series zaprasza prezydent miasta Robert Szewczyk.
6: Myślę, że ta zaskoczy wielu odwiedzających nazwiskami dla tej młodzieży bardzo ważnymi. I o to chodzi, żeby Olsztyn był dla wszystkich. Nie tylko te utarte wydarzenia, ale też szukajmy nowych rozwiązań.
5: Zeszłoroczne wydarzenie miało charakter ponadregionalny, uczestniczyło w nim ponad 2000 osób. Tegoroczna impreza odbędzie się w hali Urania.
7: Minuta do 11. Newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
8: Rozgrzane auto to śmiertelna pułapka. Zostawienie w nim dziecka czy zwierzęcia kończy się tragicznie. We wnętrzu samochodu temperatura może wzrosnąć o nawet kilkadziesiąt stopni. Jeśli wydaje nam się, że uchylone szyby pomogą, jesteśmy w błędzie, podkreśla Joanna Prasnowska z Łódzkiej Straży Miejskiej.
9: To jest skrajna nieodpowiedzialność rodziców i opiekunów, którzy pozostawiają dziecko w samochodzie. Nie wolno tak robić.
8: Służby apelują, by jeśli widzimy taką sytuację, nie być obojętnym i zawsze reagować. Tylko uzgodniona z Iranem trasa przez Ormus jest bezpieczna, ostrzega o tym irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Na alternatywnych trasach nie będzie bezpiecznie. W maju koszt zakupu podstawowych produktów spadł w Polsce o 1,3%. To w porównaniu do kwietnia, tak wynika z raportu ASMSFA.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: Siemano, jest 11 na zegarach. Kto jeszcze nie zrobił kawy, to akurat będę szedł do kuchni. To dajcie znać na WhatsAppie, jakie zamówienia. Pojedynczy Americano dla kogoś, tak? Spoko.
8: Ja poproszę lody w pucharku.
7: Da się zrobić. Bibi Rexa, Faithless New Religion. Ja jestem Adi i zapraszam.

Rozkręca się to tak dobrze, jak domówka w kuchni, a wtedy w zasadzie nie wiem jak to jest, ale zawsze domówki w kuchni okazują się najlepsze. Najlepsze ploty przy okazji. A skoro gadamy o D-Bowser i Magnetic, to daję info, że możecie bardzo śmiało zagłosować na najnowszą propozycję od D-Bowser. Nazywa się I Wanna i też jest mega fajna, wakacyjna. Myślę, że będzie ta piosenka z nami zdecydowanie dłużej, bo no tak została stworzona, że po prostu do letniego chilloutu pasuje perfekto. Nazwać tę piosenkę letniaczkiem to byłaby trochę obraza, ale myślę, że jest naprawdę mega ambitna, to po pierwsze, a po drugie no mega się wkręca, jest po prostu świetna. A ciekawy jestem, czy to pamiętacie. Aaron Chupa, Little Sis Nora i Llama in My Living Room. Jeżeli jakimś cudem w waszym salonie jest Llama, to albo wam się udało Melo, albo pogadajcie z kimś.

0: musicie w wolnej chwili poprosić Mikołaja Gujewnickiego, żeby wam to zarapował, nie wiem, w sumie zaśpiewał, powiedzmy. Urzel, mówi tu The Sound Melo Radio, bardzo fajna nuta, która jest, śmiało można powiedzieć, że też mega wiralogenna. No i co najważniejsze, to usłyszycie ją na tegorocznym Sunrise Festival i jeżeli chcecie tam być razem z nami, no i z Urzelem, czyli sympatyczną mordeczką, która git numery wam zagra, no to słuchajcie Meloradia dzisiaj po 18, bo szansa na to, że traficie na wloty jest bardzo duża. A w tej godzinie jeszcze DJ Remo, Tymek i Sofia Loren.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest.
9: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
10: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
11: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Ubierzemy Cię na każdą okazję. Hurtownia odzieży 7, Księcia Witolda 7. Zapraszamy od wtorku do soboty.
13: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
14: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
0: Po reklamie.

0: Podobno wcale nie było łatwo nagrać tę nutę, bo tutaj pojawił się temat odległości, zmiany czasu, w ogóle innego czasu, bo jedna osoba, która nagrywała, była w Polsce, druga w Stanach. No ale się udało. DJ Remo, Tymek i Sofia Loren w Melo Radio, dlatego 3 AM właśnie. 18 minut do 12. Wszyscy lubimy pieniądze, chociaż nie wypada o nich mówić, to pozwólcie, że ja to zrobię w imieniu wszystkich Polek i Polaków. Pogadajmy o pieniądzach. 200, a nawet 500 złotych do wydania na co tylko chcecie i jak chcecie, a to dzięki szybkiej kasie od Melo Radia. No i tak się składa, że niektórzy już wygrywają, a na co by to wydali?
1: Spędzając zarąbiście czas nad jeziorem, zdeciłam swój telefon, więc pewnie przyda się dołożyć do nowego telefonu.
0: Czasami i tak się zdarza, ale właśnie od tego jest szybka kasa, żeby się ratować. Wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam piszcie, na co byście to wydali.

0: Nicholas Trips, Hard to Humble, to jest Melo Radio, a ja jestem tym numerem. Powiedzieć, że oczarowane, to nic nie powiedzieć, to jest totalny sztos. A ze mną Marcin Sikora, siemano.
1: No cześć, jestem.
0: Co tam masz?
1: Będzie między innymi o karcie turysty, którą można mieć w Zakopanem, a z nią zaoszczędzić sporo pieniędzy, bo podobno jakieś rabaty są czy coś.
0: No i to mi się podoba, o to chodzi.
2: A już o 12 zagramy.
0: To co będzie na Tomorrowland, czyli Save My Love od Kygo. No i tu gościnnie Khalid i Griffin. Przyznacie, że brzmi to naprawdę pięknie i mega się jaram, że zaczniemy tym godzinę 12. Zostańcie z Melo.

0: autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. Soboty i niedziele od 10. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: W Leroy Merlin Olsztyn wyjątkowa akcja na kuchnię trwa. Aktywuj swój pakiet korzyści kuchnia i zyskaj. Tylko teraz w naszym sklepie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje. 10% zwrotu na kupon w klubie przy zakupach za minimum 15 tysięcy i 15% zwrotu za zakup oświetlenia kuchennego za minimum 200 zł. A korzyści jest jeszcze więcej. Regulamin promocji w sklepie. Zapraszamy do sklepu Leroy Merlin Olsztyn.
3: Przyciąga spojrzenia, zachwyca charakterem. Nowe BMW X2 to SUV coupe dla tych, którzy lubią wyróżniać się na drodze. Dynamiczna sylwetka, nowoczesne technologie i sportowy charakter zamknięte w wyjątkowej formie. Teraz BMW X2 dostępne jest już od 980 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. Poznaj BMW X2 i przekonaj się, że wyjątkowy charakter może być bliżej niż myślisz. Odwiedź BMW Zdunek i poznaj szczegóły oferty. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
0: Po reklamie.

0: Pogoda.
1: Około 30 stopni w cieniu mogą pokazać dziś termometry w Olsztynie w najcieplejszym momencie dnia. No i właśnie z powodu tej wysokiej temperatury cień będzie dziś na wagę złota. Kolejny dzień z nieco silniejszym wiatrem, ale jego podmuchy są ciepłe, żeby nie powiedzieć gorące. Ciśnienie wysokie i stabilne, padać nie będzie, ale możecie poszukać dla ochłody kurtyny wodnej. No i pamiętajcie o nawadnianiu się.
0: To są newsy Meloradia Olsztyn.
1: Joanna Boruc. Od soboty zmienia się rozkład jazdy komunikacji regionalnej w powiecie olsztyńskim. Wraz z początkiem wakacji zawieszone zostają połączenia autobusów linii 576, 578 i 593, ale będą dodatkowe weekendowe kursy linii 595 do miejscowości Swobodna, gdzie znajduje się plaża nad jeziorem Limajno. A skoro mowa o wakacyjnych podróżach, przy Leonharda wyznaczono stały punkt kontroli autokarów. Działa w dni robocze przez 3 godziny od 5.30 rano, ale są też inne możliwości, mówi podkomisarz Jacek Wilczewski z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.
2: Sprawdzenia pojazdów i kierowców poza określonymi godzinami działania odbywa się po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym lub telefonicznym do Wydziału Ruchu Drogowego Olsztyńskiej Komendy Miejskiej.
1: Kontrole są bezpłatne. No to na koniec o pieniądzach. Sejmik województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył pieniądze na konkurs regionalne granty na rewitalizację. Środki zasilą m.in. inicjatywę integracji międzypokoleniowej w Olsztynie oraz organizację targu społecznego w Barczewie.
3: Minuta do 12, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Premierzy Polski i Ukrainy przemawiali w Gdańsku na konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Donald Tusk powiedział podczas spotkania, że przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, wzajemnym szacunku i rozumieniu historii. Julia Sfyrydenko z kolei podziękowała Polakom za okazaną Ukraińcom pomoc. Teraz Jelenia Góra. Trzej mężczyźni zostali oskarżeni o kradzież amerykańskiej amunicji artyleryjskiej. Doszło do tej kradzieży na stacji kolejowej w Węglińcu. Kiedy zorientowali się, co ukradli, porzucili łup w stawie. Nawet kilkaset złotych można zaoszczędzić w Zakopanem. To przy kilkudniowym pobycie dzięki karcie turysty. Jej posiadacze mogą korzystać z rabatów. Jak taką kartę otrzymać? O tym burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
5: Kartę turysty może dostać każdy, kto opłaci opłatę miejscową, która jest wyjątkowo niewielka, bo 2 złote za dobę.
4: Zakopiańska karta turysty zadebiutowała 1 maja.
6: Ale bym sobie w góry pojechał.
4: Ta muzyka cię natchnęła.
6: No totalnie!
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Siemanko, wybiła 12, Adi z tej strony. No to zaczynamy i mamy czwartek, czyli jesteśmy mega blisko piątku. Dopiero co by poniedziałek. Kaigo, Khalid i Griffin, Save My Love, od tego zaczynam. Siemano!

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

Gibbs, PZ For Money i Karnawał, czyli jedna z nowości od chłopaków, która naprawdę świetnie się przyjęła. No i też trzeba pochwalić Gibbsa, że w końcu udało się zgadać z PZ-em, który wiem, że jest mega zapracowany, ale też jest mega ambitnym facetem i jak się za coś bierze, to wychodzą naprawdę przemocarne cuda. Także pozdrowienia dla was, panowie, fajnie, że działacie. A to ciekawe jestem, czy jeszcze kojarzycie Still Into You, to Cyril, który też ma być na tegorocznym Tomorrowland, także się z nim zobaczymy. Gramy już teraz.

0: No Mix i Self-Aware w remiksie, tak, podkręcamy tempo. No i takich energetycznych, muzycznych propozycji będzie naprawdę jeszcze dużo, bo przed nami też kolejna postać, która będzie na Tomorrowland. Calvin Harris i jego Blessings, to razem z Clementine Douglas, to jeszcze w tej godzinie będzie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Meloradio Olsztyn na 95 FM.

0: że radio bez speed dating? Sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House. Mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew oferuje możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancję do 2 lat. Całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatną inspekcję auta po roku od zakupu. Więcej informacji w salonach oraz na używane Renault.pl.

0: W niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Marek, szefowa cię prosi.
3: Potem.
2: A teraz co robisz?
3: Walczę z potem.
2: Zrób to skutecznie.
3: Ale jak?
2: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
4: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
2: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

Calvin Harris w Meloradio, tak, podkręcamy tempo. No i to jest jeszcze takie małe, szybkie przypomnienie o tym, że warto by było coś zrobić, żeby sobie pomóc. Na przykład w wydaniu hajsu, na co tylko chcecie. I my ten hajs wam damy. 200, a nawet 500 zł, na co tylko chcecie. Jedynie o co poprosimy, to jakąś kreatywną odpowiedź na pytanie, na co chcecie to wydać. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam wbijacie, tam piszecie, na co to ma pójść, a później my do was oddzwaniamy. I to wszystko. To tyle. No, to do dzieła.

0: Bebe Rexha, David Guetta i Sad Girls w Meloradio. Muszę powiedzieć wam, że naprawdę uwielbiam ten duet. No bo Bebe Rexha to jest naprawdę mega sympatyczna dziewczyna, już nie mówiąc o tym, jak niesamowity talent do tworzenia muzy rzeczywiście posiada.
1: A już od 13 zagramy
0: Sam Felt, Vice i Hey Sun. No i tutaj ten piękny wokal, który słyszeliście, to oczywiście Aloe Black. A o 13 usłyszycie z kolei newsy Meloradia, na które już teraz serdecznie zapraszam.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
3: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia?
2: Świetnie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
14: Potrzebujesz samochodu, który nadąży za twoim tempem życia? Poznaj BMW X1, wszechstronnego SUV-a premium, który łączy nowoczesne technologie, komfort i pewność prowadzenia każdego dnia. Teraz możesz jeździć nowym BMW X1 już od 840 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. To doskonały moment, aby przesiąść się do BMW i cieszyć się radością z jazdy bez kompromisów. Zapytaj o szczegóły już dziś. Dealer BMW Stulek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Zapraszam do stanowiska.
17: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
16: Pani Ania jest na urlopie.
17: Czyli niczego nie załatwię.
16: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
17: Uff, no i to jest zmiana.
18: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
19: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
0: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat 6 scen. Sunrise Festival. Zanim pojawisz się w koło

0: 雄鸡变鸡 FM。
1: Minuta do 13, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
2: Dobre newsy o maksymalnych cenach paliw. Jutro benzyny będą tańsze. Za 95 zapłacimy nie więcej niż 5,95, a za 98 6,65. Diesel będzie droższy 6,12. Prawie cała Polska w pogodowych alertach, bo będzie upalnie. Dbajmy o siebie, mówi ratownik medyczny Piotr Łazicki.
3: Odpowiednio się ubierajmy, zasłaniajmy się, ciuchy z długim rękawem, przewiewne, okulary przeciwsłoneczne, brak ekspozycji na słońce bezpośrednio, czyli zacienione miejsca.
2: W ten weekend nawet ponad 40 stopni. A co robić podczas upałów? Oczywiście pić wodę, ale nie tylko, bo jeszcze lepiej nawadniają mleko i sok pomarańczowy. Unikajmy za to słodkich napojów gazowanych.
1: No, także sok pomarańczowy, nie dość, że zdrowy, to jeszcze witamina C.
2: Ale mleko?
1: Ja mleko lubię. Ach. Wiesz, takie z lodówki na upał? Moim zdaniem sztosik pomysł. No, siemanko, ja jestem Adi i kiedy inni gadają, to my już gramy. Zgodnie z zapowiedzią będzie Sam Felt, Vice i magiczny Alu Black. Fantastyczny wokal. Hej San, od tego zaczynamy. Adi po tej stronie, siemanko.

Modelki wodarskiej, lubię cię jak lato, tak, podkręcamy tempo. A ja przypominam odnośnie tego lata, że faktycznie wakacje dają o sobie znać dosyć mocno, szczególnie na termometrach. Dzisiaj, no tak 30 stopni, niby spoko, niby lajcik, jutro 31 i sobota, niedziela, poniedziałek 35. No i to jest całkiem sporo, dlatego uważajcie na siebie, pijcie dużo wody, miejcie jakąś czapkę, coś takiego w razie czego, ubierajcie się lekko i tak, żeby to było, że tak powiem, wietrzne. No i dbajcie o siebie, ale generalnie fajnie, że lato przyszło. Hot Right Now, DJ Fresh i Rita Ora, to tak w temacie.

0: Jak coś wam, nie wiem, pójdzie nie tak albo coś przeskrobiecie, to potem powiedzcie tak: sorry papi, albo sorry mordo. Będzie kolejna odsłona. Topic Becky G w Meloradio. Słuchajcie, podejmij wyzwanie. Zabawa już za chwilę do zgarnięcia skiety Meloradia. Jeżeli tylko macie ochotę, no to tak. Odblokowałem telefon i dzwonicie. 321-321-777 to jest numer do Meloradia. 321-321-777. Zgłaszajcie się do Podejmij Wyzwanie. Skiety mogą być wasze.
1: Autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
2: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
3: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
1: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight w Meloradio.
2: Iga Dudziuk
3: i Mikołaj Kujawiński.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka.
1: Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft.

0: akcja w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce, od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki, drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Uwaga! Super promocja w Teddy!
3: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
4: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
5: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
6: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
0: Po reklamie. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
7: Ten numer pachnie jak wakacje, a skoro te odpalamy w najbliższy piątek, to nie dziwne, że nie możecie się doczekać. Another i Talk to You.

0: Filipek. Podejmij wyzwanie. No właśnie, a my podejmujemy wyzwanie i razem ze mną jest Robert. Siemanko, kochany, jak tam się masz?
1: Czołem, bardzo dobrze, gorąco, ale od przodu.
0: No właśnie, o tym gorącu chciałem pogadać, wiesz co, bo podejmij wyzwanie to jest zabawa, która polega na tym, że podejmujesz wyzwanie i jak ci się udaje to wyzwanie podjąć, no to masz skiety Meloradia, a jak nie, to coś innego z Molomerczu. No i a propos tego gorąca, chciałbyś poznać swoje wyzwanie?
1: Zdecydowanie.
0: Robert, wydajesz mi się bardzo sympatycznym i przystojnym gościem, dlatego mamy dla ciebie próbę o nazwie Zostań pogodynką, zostań pogodynkiem. I będziesz musiał nam opowiedzieć, jaka jest pogoda, albo jaka będzie też pogoda. I nie przejmuj się, bo ja ci ze wszystkim pomogę. Gotowy jesteś?
1: Tak, najbardziej.
0: No to stary, lecimy. Robert, to co z tą pogodą? Ile na termometrach?
1: Powiem tak, pogoda jaka jest, każdy widzi. Dziś mamy 31 stopni Celsjusza. Nie narzekajmy, bo jest wspaniała pogoda.
0: Tak.
1: Jest powietrze, jest słoneczko, jesteśmy my. Nieważne gdzie, ważne z kim. To jest ważne. Jutro podobnie, 32, ale czym będziemy się przejmować? Czy trzeba ubrać sandały? Czy trzeba ubrać spodeneczki? No hello! To jest coś pięknego.
0: No i
1: cieszmy się tym, co mamy.
0: No pewnie, a jeszcze byś powiedział w sobotę i w niedzielę ile stopni będzie, stary? Jak coś ja ci pomogę?
1: W sobotę będzie tylko 36. Nie przyjmujcie się, że będzie 36 w sobotę. Bo w niedzielę mam dla was niespodziankę.
0: No.
1: Jest 38.
0: Jej!
1: No i to jest coś pięknego.
0: Stary.
1: Po to mamy jechać do ciepłych krajów.
0: No.
1: Polska jest cudowna.
0: Mamy...
1: Meloradio razem z nim. Jedziemy.
0: No i jedziemy, stary. Mamy tak naprawdę Hiszpanię i inne ciepłe kraje tutaj. Stary, gratuluję, skiety Meloradia są twoje. Świetnie sobie poradziłeś. Brawo!
1: Nie wiem, co powiedzieć, ale pogoda jest jedna. I Meloradio drugie.
0: No, słuchaj, ładnie powiedziałeś, ale brzmiało to naprawdę prosto z serca. Podejmij wyzwanie.

0: Moonlight, for the Alabama, ten w Meloradio, 7 minut do 14.
1: Moonlight Shadow, a nie, to nie to.
0: Nie, o, no to. Stary. No i teraz pytanie, kto był pierwszy, Kaskada czy Maggie Rayleigh? A, takie żarty, jestem stary i wiem, kto był, nieważne. Idę już za chwilę stąd, siemanko.
2: A już o 14 zagramy.
0: Talk to you, another. Adrian, bardzo się cieszę, że już stąd
3: właśnie idzie. Słyszę.
0: Dzięki. Chciałem tylko powiedzieć, że nie palę od 4 dni.
3: Yeah! Brawo!
0: Dzięki.
3: Mega opcja.
2: Autopromocja. Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat 6 scen. Sunrise Festival. Zanim pojawisz się w koło

0: Kręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
6: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra 15,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml, jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus, cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
14: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
15: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją historię.
16: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
17: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
16: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
18: Sali się nie poddają!
19: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
16: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
13: Ogień zszedł z boczem góry.
16: Awatar, ogień i popiół.
10: Stajemy do walki!
16: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
7: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
2: Zbliża się 14, czas na newsy Meloradio.
18: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
20: Władze Warszawy tłumaczą się z afery w Szpitalu Południowym. Prezydent miasta Rafał Trzaskowski potwierdza, że były ordynator prawie rok temu zgłosił władzom szpitala nieprawidłowości, ale zgłoszenie nie zawierało faktów, które ostatnio przebiły się do mediów.
21: Nie zawierało ono żadnych informacji odnoszących się do zgonów. Nie wiem, dlaczego były ordynator czekał tyle miesięcy, aby odpowiedzieć o tym w wywiadzie internetowym.
20: Radni będą dziś głosować nad udzieleniem absolutorium Rafałowi Trzaskowskiemu. Ponad 100 milionów osób w Europie doświadczy dziś temperatur powyżej 35 stopni. Głównie to mieszkańcy Francji i Niemiec. No i w Niemczech zostajemy, bo ostatnia noc była tam rekordowo ciepła. Na południowym zachodzie kraju odnotowano ponad 26 stopni.
22: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Czas na story time.
18: Dawaj.
2: Że już?
18: No a kiedy? No time like the present.
2: W tej historii będę ja. Druga dziewczyna.
18: O.
2: Trzecia dziewczyna.
18: O, co to za historia?
2: I pierścionek.
18: Okej.
0: Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
2: No dzień dobry, w czwartek jechałam dzisiaj autobusem i mam taki pierścień, który zahacza o wszystko, Mikołaj świadkiem.
18: Tak, już zahaczył na przykład o siatkę z naszym jedzeniem dzisiaj.
2: Dokładnie, ale zahaczyłam też o włosy jakiejś dziewczyny w autobusie. Ona gadała przez telefon i było mi głupio ruszyć się, bo nie chciałam jej szarpnąć
18: jak
2: za te włosy.
18: Jak do tego doszło? Co ty, głaszczesz nieznajomych ludzi w autobusie, czy co?
2: Nie, machałam ręką, bo słuchałam muzyki, jakoś się za bardzo wczułam. No nieważne. Ona miała bujne włosy bardzo, takie loki piękne, no nieważne. No i tak uznałam, że pomacham tą ręką i spróbuję się wyplątać i chyba jej dziewczyna do mnie, ale czemu ty dotykasz moją dziewczynę po włosach? Ja mówię, to nie tak, ona po prostu mi się ten pierścionek wplątał. Wszystko się dobrze skończyło.
18: Niesamowite, ale w ogóle wiesz, machanie ręką do muzyki w autobusie też jest trochę dziwne.
2: Mega się wczułam. Iga Mikołaj, siemanko.
0: Freak Fight.
2: A w naszym programie dzisiaj będą same przyjemności.
18: Tak, będziemy rozmawiać m.in. o GTA 6. Mamy nowe informacje, zbierzemy je i podsumujemy.
2: Porozmawiamy też o kobietach.
18: I będzie o Niemcach, moich ulubionych sąsiadach.
2: Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.

0: Ostatni most, słuchacie Freak Fightu, to Lanberry. Zajrzałam do niej na Instagrama.
1: No i co u Lanberry słychać?
0: Stawiła, słuchajcie, taką storkę, że jest w studiu nagraniowym. Niby nic, ale o czymś to chyba świadczy jednak.
1: No, może będzie nowy track, albo może jakiś remix.
0: Teraz remiksy są bardzo popularne.
1: Na przykład ten.
0: Lubię go.
1: Zazwyczaj nie jestem fanem muzy z TikToka, ale ten numer...
0: Siedzi?
1: Siedzi.
0: Dracula, dajcie głośniej. Szybciej wam minie czas w pracy.

0: Bella Ciao, El Profesor Użel. Użel wystąpi na Sunrise Festival, a również na Tomorrowland w Belgii. I to jest super.
1: Do Belgii to rzut kamieniem do Niemczech.
0: No
1: Niemcy,
0: właśnie.
1: Niemcy.
0: Co tam się stało?
1: No w Niemczech jest mała drama, ponieważ istnieje sobie takie kąpielisko, gdzie właściciel tego kąpieliska stwierdził, że jak ktoś nie mówi podojcze szprachę, no to niść kąpiel, nie wykąpie się na tym kąpielisku.
0: Ale to z takich powodów bezpieczeństwa?
1: Tak, bo podobno była taka sytuacja, że jakieś małe dziecko bawiło się przy głębokiej wodzie, rodzice mieli to w ogóle w pompce, nie, on tam musiał wyciągać, a potem się okazało, że oni właśnie niść trzisen i w ogóle nie zrozumieli regulaminu i on powiedział, że po prostu nie chce mieć kogoś na sumieniu.
0: Okej.
1: No i nastąpiło oburzenie, tak, że o jak to, ksenofobia, bla, bla, bla. Ja też uważam, że w imię równości ktoś się tam powinien utopić.
0: Mikołaj, straszne to. Run, run, river.

0: Switch Disco, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Ja jestem taką gamerką casualową, natomiast lubię sobie popykać w gierki, a Mikołaj jest takim gamerem nerdem.
1: No tak kiedyś może bardziej niż teraz. Teraz nie mam aż tyle czasu, ile bym chciał, żeby grać w gry, ale jeżeli chodzi o GTA 6, to specjalnie dni wolne będą wzięte.
0: Ja i Mikołaj
1: żeby
0: od razu
1: ograć
0: mówimy.
1: Ten tytuł. Tak, tak. Zresztą mamy taki plan, wiecie, jak już wyjdzie, to może razem sobie przejdziemy.
0: Nie zdradzaj.
1: W sensie, żeby razem, nie?
0: Ale tak czy inaczej znalazłam dosyć ciekawą tabelkę, bo już te ceny są oficjalne, ile ta część będzie kosztować.
1: Tak, tak,
0: i jestem zaskoczona. Zaskoczona, naprawdę.
1: Ale negatywnie niestety.
0: Negatywnie. W Polsce 350 zł.
1: 350 zł i to jest w przeliczeniu na dolary 92 dolary 30 centów amerykańskich, czyli zapłacimy 13 dolarów więcej niż w Ameryce.
0: Straszne
1: za tę samą grę. A w ogóle też jest trochę przypał, bo okazało się, że wersja pudełkowa to będzie tak tylko w sumie z nazwy, bo w tym pudełku nie będzie płyty, tylko będzie kod, który sobie wpiszesz, żeby ściągnąć grę.
0: To
1: i niektóre
0: skandal.
1: Sklepy powiedziały, że to jest brak szacunku dla graczy i oni w ogóle nie będą tych fizycznych kopii sprzedawać. No bo to nie są fizyczne kopie tak naprawdę.
0: I co teraz? Jak zarobić na tę grę?
1: No trzeba pracować. 5,5 godziny przeciętny Polak musi pracować, żeby kupić sobie GTA 6.
0: Wow.
1: A ja chyba zgodnie z duchem gry ukradnę. Ale nie pudełkową wersję, bo tam nie ma płyty.
0: Galaxy, Kungs, tak podkręcamy.
1: Ja im zrobię
0: tempo.
1: Dopiero GTA.
0: Ja cię nie będę odwiedzać w więzieniu, od razu mówię. Chyba, że jakieś widzenia ty byś chciał.
1: To taki żart, piractwo oczywiście jest nielegalne i nigdy tego nie róbcie, wink, wink.

0: Mikołaj, jak się wita Eben?
1: Halo?
0: Bardzo ładnie. A my w tej godzinie zdradzimy wam, co powinniście zabrać na ślub ziomków.
1: To mi się bardzo przyda, bo mój najlepszy przyjaciel właśnie się żeni na początku przyszłego roku i się zastanawiam, co zabrać ze sobą.
0: Swoją osobę.
1: No to znaczy, to na pewno wezmę, ale...
0: Wystarczy.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
5: Uwaga! Super promocja w Teddy.
6: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Meloradio.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów również za 1499 zł w zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. MediaMarkt.
9: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn.

0: To jest Meloradio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: Martin Garrix, Animals. Ten numer nadaje się na taki weselny klimat.
1: Można, ale to raczej gdzieś tam w nocy.
0: No tak, tak, tak. Wtedy się rozkręca prawdziwa impreza.
1: Tak. Wtedy wszystkie ciotki i wujkowie robią najlepszą imprezę po prostu. Oni tańczą do samego rana.
0: Ale nim wesele, to najpierw trzeba dać prezent.
1: No właśnie, jaki prezent dać? Kiedyś dawało się jakieś sprzęty do gospodarstwa domowego, na przykład jakieś tam, wiesz, nie wiem, odkurzacz.
0: Masakra. Coś takiego.
1: Ale teraz 3/4 Polaków, 75% wskazuje, że najlepszym prezentem jest gotówka.
0: Moim zdaniem gotówka zawsze jest najlepszym prezentem.
1: No tak, no bo każdy sobie rozdysponuje jak uważa. Więc jeżeli potrzebujecie takiej gotówki, na przykład do koperty, meloradio.pl, szybka kasa czeka.

0: Fire.
1: Fire. Bardzo ładnie umiesz już tekst, tak? Podkręcamy tempo w Maloradiu.
2: A już o 15 zagramy.
0: Thomas Gray, Rumors.
1: To jest kawałek, który kojarzy mi się z majówką.
0: O proszę.
1: I tak zagramy punktualnie o 15.

0: Reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
0: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90 stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
4: Kaufland jest
5: już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
6: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Zaprasza Dacia Alcar, Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
8: Wakacje inne niż wszystkie, tylko w Kortosferze. Już dziś zapisz swoje dziecko na 5-dniowy turnus pełen zabawy i fascynujących odkryć. W programie między innymi eksperymenty w laboratorium, warsztaty, animacje, zwiedzanie wystawy z edukatorem oraz wiele innych atrakcji. Gwarantujemy pełne wyżywienie oraz opiekę wykwalifikowanej kadry. Szczegóły oferty i zapisy Kortosfera uwm.edu.pl.
9: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
10: Zapraszamy do salonu O Moda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Zapraszam do stanowiska.
14: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
13: Pani Ania jest na urlopie.
14: Czyli niczego nie załatwię.
13: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
14: Uff, no i to jest zmiana.
15: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
0: O reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
16: Minuta do 15 i czas na newsy Meloradia.
17: Ula Harczarek on the mic.
18: Katastrofa awionetki w Warszawie. Samolot rozbił się i zapalił w pobliżu lotniska na Bemowie. Dwie osoby nie żyją. Coraz mniej polskich truskawek i są cały czas drogie. Za kilogram zapłacimy kilkanaście złotych. Winna jest pogoda, mówi pani Genowefa, sadowniczka z Lubelszczyzny.
19: No u mnie na przykład jest 17 zł kilogram.
20: Już taniej nie będzie.
21: Dlaczego?
19: No przymrozek, sucho. Jeszcze jest pleś.
20: Choroba jest.
18: Nadal drogie są polskie maliny i czereśnie, a tanieją za to bób i fasola. Drogie będą też wakacyjne wyjazdy. Jak pisze Puls Biznesu, więcej zapłacimy w krajach południowej Europy. Największy wzrost cen odczują turyści wybierający Turcję, a najtańsza jest Bułgaria.
16: To fajnie, żeśmy sobie wyjazd do Turcji zaplanowali, nie?
17: Ale o co ci chodzi?
16: No nic, no trudno, szarpniemy się.
17: Oczywiście. Dla mnie się nie szarpniesz.

0: To jest jego droga. My Way. Calvin Harris w Meloradiu, tak właśnie podkręcamy tempo.
1: A im mniej wiesz, tym lepiej śpisz. Zaraz wam udowodnimy tę prawdę.
0: Co, ty w służbach jakiś pracujesz, czy co?
1: Ale dlaczego?
0: No nie wiem, zabrzmiało jak groźba.
1: Nie, to faktycznie
0: im mniej
1: tak
0: wiesz, dłużej żyjesz. Mój ojciec tak mówił.
1: O.
0: No, dlatego chciałem więcej wiedzieć, nie? To takie sprytne było. Sam się uczyłem przez to.
1: Wow, genialne.

0: I was made. Wina i La Pedre w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Słuchacie Freak Fightu. Trafiłam na bardzo interesujące statystyki. Większość kobiet nie lubi...
1: Ale taka zdecydowana większość.
0: Przyjaciółek swojego faceta. Natomiast większość mężczyzn lubi przyjaciółki swojej kobiety.
1: Albo udaje.
0: Myślisz?
1: No bo wiesz, jak na przykład ma jakąś taką przyjaciółkę, która jest trochę, jak to się mówi, prawda...
0: Loko?
1: Nienormalna. No to przecież nie powiesz swojej dziewczynie, weź, zostaw tę wariatkę, tylko mówisz, nie no, wiesz, ona jest spoko, nie, lubię.
0: A mi się
1: lubię.
0: Wydaje, że po prostu lubi sobie popatrzeć na inne dziewczyny na przykład. O to chodzi w tej statystyce.
1: No na pewno, już. O, aha.

0: Sobel, Francis, całe lato, tak podkręcamy tempo. A propos lata i wakacyjnych głupich przygód, zapraszamy.
1: Poznań pewnie ma nadzieję, że to nie będzie się działo przez całe lato.
0: Poznań to miasto doznań.
1: Tak, no i było niezłe doznanie ostatnio. Zacytuję może nagłówek.
0: Słucham.
1: Idiotyczne zachowanie młodzieży nad Wartą. O 4:00 nad ranem wrzucili do rzeki ławkę.
0: No ale to wiesz, trzeba wybaczyć, bo to młodzież, tak?
1: No właśnie, tylko się okazało, że wszyscy już mają skończone 18
0: Ile?
1: Lat. 18 już wszyscy z dowodami.
0: Wow.
1: Także jakbym zrozumiał, jakbym mieli jeszcze tak po 14-13. Ja ci się przyznam do czegoś, Iga, i wam wszystkim, drodzy tak? słuchacze też. Tak circa about 20 lat temu ja też z kolegami coś wrzuciłem do rzeki. Rzeka była Odra, ta rzecz to był fotel.
0: Ale czyj?
1: Niczyj, po prostu ktoś zostawił na wałach nad Odrą fotel.
0: Ale po co?
1: I stwierdziliśmy, że będzie mega zabawnie, jak wrzucimy ten fotel i on popłynie sobie do morza, nie? Więc jeżeli ktoś 20 lat temu miał fotel taki czerwony, welurowy, płynący po Odrze, to sorry.
0: W nienawiści do foteli wychowany. Masakra. Głupie to było.
1: Ale zabawa była przednia.

0: mucha jest w studiu radiowym.
1: Aha, myślałem, że tak się patrzysz na kamerę za twoimi plecami, że ktoś nas podgląda. Siemanko, technika.
0: Nie, to
1: wszystko
0: tylko mucha.
1: Wszystko tu gra. Jakaś. Poza tą muchą.
0: A propos much.
1: Jak to tu wleciało w ogóle?
0: Nie mam pojęcia. Natomiast a propos much, wiem, gdzie najlepiej spędzić urlop.
1: A, jak to mówi klasyk z... Dobra, może nie będę mówił.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessica Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym

0: bilety na e-bilet.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Ekspert. O reklamie.
0: Meloradio Olsztyn na 95 FM.

0: Dialog, Bibi Rexa w Melo Radio. A my wiemy, gdzie najchętniej spędzamy urlopy.
1: Okazuje się, że Polska. Polska to jest miejsce, w którym ponad połowa Polaków planuje spędzić wakacje.
0: Oprócz tego, że jest piękna, to wydaje mi się, że chodzi o ceny.
1: No tak, chociaż przecież niby nad morzem drożej niż w Egipcie, czy nawet w Turcji, więc można się zastanowić. Natomiast ja szczerze powiem, że czekam na wakacje i czekam na wakacje w Warszawie przede wszystkim.
0: Bo będzie pusto?
1: Bo będzie pusto i nie będzie korków. To jest najwspanialszy okres w roku.
0: Masz rację. Chciałam zaprzeczyć, ale masz rację.

0: tak ładnie nam gra Robin Schulz, Better Times w Meloradio. Podkręcamy tempo, słuchacie Freak Fightu. Czyżby Doda się doigrała?
1: Ho, ho. Trzeba być bardzo ostrożnym, mówiąc takie słowa, Iga.
0: Ja tak. Tylko patrzę, co tam w newsach.
2: No w newsach będą ważne newsy. Tak, słuchajcie koniecznie.
0: Że o Dodzie.
3: A już o 16 zagramy
1: nasz ulubiony numer Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 16.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
5: Pat i 200 wylecą do ciebie.
4: Dzięki wielkie.
3: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
6: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99, kupując dwa opakowania.
7: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi Twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.

0: Biedronka.pl. Biedronka.
1: Marek, szefowa cię prosi.
2: Potem.
1: A teraz co robisz?
2: Walczę z potem.
1: Zrób to skutecznie.
2: Ale jak?
1: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
3: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
4: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio. Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: Hit FM. Co jest grane w Olsztynie?
1: Joanna Boruc, zapraszam. To już dziś trzeci slam eliminacyjny oraz wielki finał olsztyńskich eliminacji do Mistrzostw Polski w slamie. Seria pojedynków na autorskie teksty odbędzie się dziś od 18:00. Zaprasza Azyl, Cocktail and Coffee Bar. Także dziś wernisaż nowej ekspozycji w Galerii Stary Ratusz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Homo Evia to ogólnopolska wystawa batiku. Początek o 17:00, wstęp wolny. Przed nami także kolejne wydarzenie w ramach Festiwalu Atlantyda Północy. Robota to tytuł słuchowiska będącego muzyczno-literackim eksperymentem artystycznym dwóch nietuzinkowych postaci, Piotra Siweckiego i Tomasza Mieczykowskiego. Początek dziś o 17:00 w domu Mendelsona. A na koniec stand-up i Sylwia Wiszowata, która zaprezentuje swój nowy program w Bazie Olsztyn, dziś od 19:00.
2: Minuta do 16:00, czas na newsy Melo Radio.
3: Przed mikrofonem Ule Harciarek.
4: Jest akt oskarżenia przeciwko piosenkarce Dorocie R. i jej byłemu mężowi Emilowi S. Chodzi o przywłaszczenie środków przeznaczonych na produkcję filmu. Samej artystce zarzucono pomocnictwo w udaremnianiu zaspokojenia wierzycieli. A teraz historia z gminy Piątek w województwie łódzkim. Kierowca, który śmiertelnie potrącił człowieka, najpierw uciekł, a potem sam zgłosił się na policję, mówi Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury.
5: Podejrzany wskazał, że nie wiedział, na co najechał i dopiero z mediów dowiedział się, że potrącony został człowiek. Mężczyzna miał nie zadzwonić na numer alarmowy z uwagi na to, że był w szoku.
4: Sąd zgodził się na 3-miesięczny areszt. Na koniec sprawdzimy, jaki prezent ślubny jest najbardziej właściwy. Ponad 74% Polaków uważa, że gotówka. Daleko w tyle są karty upominkowe, sprzęt domowy czy biżuteria.
2: I mamy godzinę 16:00, słuchacie Freak Fightu i będziemy pili.
3: Oj, dzisiaj to jest wyjątkowo potrzebne. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
2: Iga Mikołaj, siemanko, Beauty and the Beat, tak zaczynamy.

0: Była Kylie Minogue, teraz For the Life Out of My Head. Tak podkręcamy tempo i zaglądamy w światy celebrytów.
1: Tak jest. Will Smith i żona, czyli Jada Pinkett Smith, podobno znów są razem. Trzy lata temu jakoś tak ogłosili separację i miał być rozwód, ale chyba się
0: żona rozmyśliła. Aha, bo to ona go zostawiła?
1: Jeśli dobrze pamiętam, to tak.
0: No właśnie, bo tam były takie plotki, że on żyje pod pantoflem, czy coś takiego.
1: No plotki. No wszyscy widzieliśmy na gali rozdania Oscarów. Myślę, że po ogłoszeniu tego powrotu to Chris Rock już, wiesz, tam gardę trzyma, nie? Ćwiczy uniki.
0: Boi się trochę, myślisz? Karnawał, Gips, PZ, For Money, a za chwilę pijemy. Dzisiaj będzie wakacyjnie.
1: Tak jest.
0: Szykujcie WhatsAppa Maloradia.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: 18 po 16. Daj łyka w Melo Radio. Jak co czwartek o tej porze.
1: Wreszcie, bo dzisiaj gorąco.
0: Pijemy.
1: Tak jest, tak jest. Nawadniamy się. Oczywiście pijemy bez procentów, ponieważ to wysusza nam organizm. I można udaru dostać w upały. Czytałem dzisiaj taki artykuł.
0: Niezalecane. Wy zgadujecie, my pijemy, damy wam 3 podpowiedzi, a wasze odpowiedzi prosimy na WhatsApp Melo Radio. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Proszę, pij pierwszy, bo jesteś starszy.
1: Na zdrowie.
0: A siorbni.
1: Tak nieelegancko, ale dobra. Przepraszam wszystkich. No więc tak. Słodki, ale nie za słodki.
0: Teraz ja. Zimny.
1: No i owocowy.
0: Jeżeli wiecie, co to takiego, to czekamy na wasze odpowiedzi. Najchętniej przyjmiemy głosówkę.
1: Tak, ale odpowiedzi tekstowe oczywiście też przyjmujemy z otwartymi ramionami. Cokolwiek byście nam nie chcieli wysłać, robicie to na WhatsAppie Meloradia, a odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Daj łyka w Meloradiu.

0: Użel, Moving to the Sun, a ten pan wystąpi na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Oui, oui, my się bawimy w Daj Łyka.
1: Oui, oui, to będzie potem.
0: Dużo było odpowiedzi, za co pięknie dziękujemy.
1: Tak jest. Czy przypominamy najpierw
0: Oczywiście.
1: Odpowiedzi? Dobrze. Słodki, ale nie za słodki.
0: Zimny.
1: Owocowy. Szejk owocowy, lemoniada, tort w płynie, jogurt pitny, sok z arbuza. Takie odpowiedzi między innymi się pojawiły, ale większość z was wiedziała od razu. Ale najbardziej od razu wiedziała Agnieszka.
2: Hejka, skoro zimny i owocowy, lekko słodki, to obstawiam, że jest to kompocik.
0: Brawo! Aga, wyślemy ci trochę kompotu w prezencie.
1: Tak jest.
3: Daj Łyka w Melo Radio. Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 90.5 FM. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
12: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
13: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
14: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
16: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z okołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
18: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
19: Barbara, kupiłem taniej! taniej!
20: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
21: Kolejne mecze Mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
22: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
23: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
24: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 20%

0: E-obuwie, wie.
1: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
1: O reklamie.

0: jeden, dwa. Liczę, ile końców świata już przeżyłam.
1: Oj, to chyba nie zliczysz, bo co chwilę jest jakiś koniec świata.
0: Sweet Love and Sigala w Meloradio.
1: 2012 to w ogóle był taki rok niesamowitych przygód.
0: Masz rację, ale
1: tam kalendarz Majów się tam kończył, nie?
0: To też miał być koniec świata w 2000.
1: Tak, tak, to miało być Y2K, że wszystkie komputery miały przestać działać.
0: Wow, ale Mikołaj znalazł już jedyną prawdziwą datę końca
1: świata.
0: Takie,
1: słuchajcie, prawdopodobieństwo 95%, wow, że świat skończy się za 17 100 lat.
0: No to chyba chill.
1: No, można się opalać. Korzystajcie, póki można.

0: a to Bledka i Tańcz w Meloradiu Podkręcamy Tempo. A za chwilę zrobi się bardzo gorąco.
1: Jeszcze goręcej?
2: Już tak będzie bardzo gorąco.
0: I tak. To nie za sprawą uli, tylko za sprawą tych newsów.
1: To już włączam wiatrak. Ale pocisk.
0: Nie, właśnie. Nie o to mi
2: Dobra, już nic nie mów.
0: Ja już wiem, jak się faceci czują, którzy podrywają kobietę.
3: A już o 17 zagramy.
1: Don't Want Your Love, Illenium i Ellie Goulding.
0: Wiesz, Ula, mi chodziło o coś zupełnie innego.
2: No ja wiem, bo w newsach będzie gorąco.
0: Dziękuję. Ten numer zagramy punktualnie o 17.
3: Meloradio Olsztyn. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Chylu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
5: Wakacje inne niż wszystkie, tylko w Kortosferze. Już dziś zapisz swoje dziecko na 5-dniowy turnus pełen zabawy i fascynujących odkryć. W programie między innymi eksperymenty w laboratorium, warsztaty, animacje, zwiedzanie wystawy z edukatorem oraz wiele innych atrakcji. Gwarantujemy pełne wyżywienie oraz opiekę wykwalifikowanej kadry. Szczegóły oferty i zapisy Kortosfera uwm.edu.pl.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa. Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.

0: Olsztynie.
1: Joanna Boruc, zaczynamy od gratki dla miłośników e-sportu. Olsztyn Gaming Series to już w najbliższy weekend w Hali Urania. Jeden z największych eventów gamingowych w Polsce. W programie turnieje e-sportowe, expo, spotkania z gwiazdami internetu, strefa retro i wiele innych atrakcji. Szczegóły znajdziecie w sieci. A już jutro w Olsztynie rusza kino plenerowe. To w Parku Kusocińskiego. Seanse będą zaczynać się zawsze o 21:00. Na początek film pod tytułem Dreams. Wstęp wolny. Także w piątek możecie wybrać się na nocną ustawkę rowerową. Po przejażdżce będzie ognisko, będzie też konkurs na bystre oczko, zbiórka chętnych o 21:30 przy Decathlonie. Na koniec propozycja dla roztańczonych, a zwłaszcza miłośników latynoskich rytmów. Jutro w Galerii Sowa Latino Dance Party. Początek o 21:00.
2: Minuta do 17:00, czas na newsy Belo Radia.
3: Ula Harciarek on the mic. Granat z czasów II wojny światowej znaleziono w Jeziorze Białym. Na niewybuch trafił nurkujący mężczyzna. Ewakuowano turystów. Nikt nie został ranny. Miasta przygotowują się na upały. Stawiane są kurtyny wodne. Władze Poznania na przykład planują rozdawać butelkowaną wodę, mówi zastępca prezydenta miasta Marcin Gołek.
4: ZDM zadbał również o to, że będą polewaczki wyjeżdżały w niedzielę rano i w poniedziałek na ulice naszego miasta, tak aby spróbować przynajmniej w jakiś sposób schłodzić tą temperaturę naszych ulic.
3: Bo w weekend może być nawet 40 stopni. No i jeszcze przypominajka, tylko do wtorku można głosować na drzewo roku. Na razie na prowadzeniu jest ponad 300-letnia lipa sobieskiego, która rośnie w Przeworsku. Zwycięzcę poznamy 1 lipca.
5: Mamy godzinę 17:00, słuchacie Freak Fightu i za moment przyda się WhatsApp Meloradia.
2: Będziemy mieli do Was fantastyczne pytanie.
5: Najlepsze. Iga Mikołaj, hej! Meloradio! Two ships in the night.

0: Sophie, Alice Baxter, Murder on the Dance Floor. Tak podkręcamy tempo, a teraz przyda się WhatsApp Meloradia. Mm-hmm. Drodzy słuchacze, mamy pytanie.
1: To takie wakacyjne pytanie.
0: Co można powiedzieć jednocześnie na plaży i w łóżku? Czekamy na głosówki od was. WhatsApp Meloradio, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.
1: No, to może Iga, ty zacznij. Co można powiedzieć
0: zacząć?
1: Na plaży i w łóżku?
0: Wow, jaka jestem mokra.
1: Dobra, bo się bałem powiedzieć swoje. Ale mam ochotę na loda. No bo ciepło jest, nie?
0: Meloradia. Wiadomo. Oczywiście o to ci przecież chodziło. Czekamy na głosówki.

0: Turn up the love. Sprawdzamy, co można powiedzieć jednocześnie będąc na plaży i będąc w sypialni w łóżku.
1: Tak jest. Odezwał się do nas Janusz, który no jest mistrzem w tych wszystkich naszych zagadkach, które mu prezentujemy. Janusz napisał: trochę mnie obciera.
0: Ale co, piasek?
1: No chyba tak.
0: Jest to też Anka. Ale się spociłam.
1: Ale to akurat nie musi być niegrzeczne, bo teraz jest tak gorąco w nocy, że nawet nie trzeba nic robić, żeby się w łóżku spocić. Przynajmniej ja mam ten problem.
0: Co można powiedzieć jednocześnie na plaży i w łóżku? Czekamy na wasze głosówki. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. O!
1: A to jest, wiesz, że w nowym strasznym filmie jest parodia tego numeru?
0: Naprawdę?
1: Mhm, byłem w kinie ostatnio zresztą z Adrianem Nowakiem, przyjacielem
0: Golden.
1: Naszym.
0: Serdecznym. Ciekawe, co on by powiedział jednocześnie w łóżku i na plaży.
1: Zadzwońmy do niego.

0: Nie ma za co, bryska w Melo Radio.
1: Mam kogoś lepszego, ale nie ma nikogo lepszego od słuchaczy Melo, bo stanęliście na wysokości zadania.
0: Stanęliście, dobrze powiedziane. Co można powiedzieć jednocześnie na plaży i w łóżku? Patryk, słuchamy.
2: Możesz wejść, ale tylko do połowy.
1: Ale w całości, nad morzu, wchodzimy w Sunrise Festival. To się nie zmienia oczywiście.
0: Bo my was wysyłamy na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
1: Słuchajcie Melo Radia, bo są bilety. Będą też niedługo karnety do zgarnięcia. I będziemy was na Sunrise wysyłać z całą waszą ekipą.

0: Honestly.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: A no, nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc dałoby się.
3: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
2: Dziękuję.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama. Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
1: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi Twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupu

0: Salonach Skody. Skoda.
1: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku rażynki top, nietoperze, różne rodzaje, 100 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką orzeszki Nicknacks XXL 250 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A akcję kończą lody na patyku Marletto Fairy Tales 90 ml. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każdy za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
3: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
4: O reklamie.

0: Timmy Trumpet. Co można powiedzieć jednocześnie na plaży i w łóżku? Nasz słuchacz napisał, cytuję, obczaj tego grubasa.
1: Co tam się dzieje w łóżku w takim razie?
0: Mamy też głosówkę od Patrycji.
2: Nie chlap na mnie.
1: Okej.
0: Ważne
1: sprawy. Można, można.
0: Ale jest też Grzesiek, posłuchajcie.
3: A może zamienimy się zabawkami i teraz ja pobawię się twoją.
0: Wow.
1: No Grzesiek chyba zniszczył teraz system.
0: Jesteście najlepsi, naprawdę. Mocne to było. Gorąco jakoś się zrobiło, nie? Body talk, ale farben.

0: Lumix, Self-Aware, tak podkręcamy tempo w Maloradiu. O, Kondzio, siemanko.
1: Siemanko.
2: Siema.
0: Gorąco jest, wiesz?
1: Tak?
0: Mhm, bardzo.
1: Jak ciebie widzę, to zawsze.
0: O, dziękuję. Dobrze byś się odnalazł z naszymi słuchaczami naszym dzisiejszym pytaniem.
1: To znaczy?
2: Co można powiedzieć i na plaży, i w łóżku?
1: Trzep mocniej.
3: A już o 18:00 zagramy.
1: Just the way you are. Przyłóż się, Iga, przyłóż.
0: Już trzepię mocniej. Buziaki.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
6: Renew. Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew oferuje możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancję do 2 lat. Całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatną inspekcję auta po roku od zakupu. Więcej informacji w salonach oraz na używane Renault.pl.
7: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska, 39A.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
9: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM.
10: 18 dochodzi na zegarkach, czas na newsy w Meloradio, a z tymi Ula Harciarek.
11: System kaucyjny pomaga środowisko, bo zmniejszył się problem śmiecenia, mówi wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska.
12: Na prawym brzegu Wisły zebrano tylko 18 sztuk opakowań z systemem kaucyjnym i kolejna duża akcja Czysta Odra. Liczba opakowań kaucyjnych nie przekraczała 10 sztuk.
11: 80% Polaków planuje zacząć lub korzysta już z systemu kaucyjnego. Jutro benzyna nieco tańsza, a diesele droższy. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 5,95, a oleju napędowego 6 zł i 12 groszy. Potwierdzają się przecieki o wysokiej cenie GTA 6. Cyfrowa wersja będzie kosztować 350 zł, pudełkowa 400, ale bez gry w środku. Będzie kod umożliwiający pobranie jej przez internet. Premiera pod koniec listopada.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: idę w melo.
1: Niektórzy o tej porze mogą już lekko przysypiać, gdzieś tam trochę ziewać, tym bardziej na drugiej zmianie, no ale od czego macie mnie i playkę Meloradia? David Guetta m.in. w tej godzinie się pojawi, będzie także Michael Schulte i Rehab, Sonny Fodera, oj gorąco będzie. No to co, zaczynamy, 18 na zegarkach, Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.
0: Meloradio, idę w melo.

0: James Young w Meloradiu, tak podkręcamy tempo z numerem Infinity na 17 minut po 18. Ja w studiu też jak co czwartek z serialowymi polecajkami Ula Harciarek. Co tam ciekawego, Ulu?
1: No, dzisiaj mam takie propozycje dla lubiących dreszczyk emocji, a konkretniej horrorowe klimaty. Lubisz?
0: Lubię.
1: A, no dobrze, no to słuchajcie, lecimy. No pierwsza propozycja to świeżynka w streamingu, serial Wdowia Zatoka. Wyobraźcie sobie nawiedzony dom. No tylko tu macie nawiedzoną wyspę.
0: Czyli nie takie wakacje słoneczne, udane, tylko
1: no
0: tam się coś zadzieje.
1: Oj, tak, dużo się dzieje. No i w podobnym klimacie jest serial Stamtąd. Tu mamy odcięte od świata miasteczko, do którego na dodatek nie da się wjechać. Znaczy, wjechać jeszcze można, ale wyjechać
0: gorzej
1: się nie
0: z wyjazdem.
1: Da. Tak. No i są potwory, które wychodzą po zmroku. Jest też nowy sezon.
0: Dobre.
1: No i w takim podobnym, trochę klaustrofobicznym klimacie jest serial Nocna Msza. Akcja toczy się na niewielkiej wyspie, na którą przybywa ksiądz. No i wtedy zaczyna dochodzić do cudów. No niby super, spoko, no tylko nie do końca. Coś złego się za tym kryje.
0: No ale nie zdradzajmy, nie spoilerujmy, bo to jest największy wróg wszystkich fanów seriali. Zaczyna dochodzić do cudów. No to co, z takimi serialami to cudowny weekend też się na pewno zapowiada.
1: Tak, oglądajcie.
0: Tak jest.

0: Mykonos i Trips z Wymelo, tak podkręcamy tempo, a już jutro niesamowite wydarzenie w Boszkowie, bo startuje Euphoria Festival. No tam się sporo będzie działo, będzie m.in. David Forbes, będzie także Drift Moon, Karla Rocka, oj, kogo tam nie będzie, wy na pewno tam możecie być. Mam dla was jeden dwuosobowy bilet na sobotę. Za najbardziej kreatywną odpowiedź, czego nie może zabraknąć w festiwalowym outficie, czekam na wasze wiadomości i głosówki na WhatsAppie Meloradia, odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Czego nie może zabraknąć w festiwalowym outficie? Piszcie i nagrywajcie głosówki.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
6: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Buongiorno!
8: Słońce, zapach włoskiej przygody. I ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Snack. Ciao!
9: W Leroy Merlin Olsztyn wyjątkowa akcja na kuchnię trwa. Aktywuj swój pakiet korzyści kuchnia i zyskaj. Tylko teraz w naszym sklepie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje. 10% zwrotu na kupon w klubie przy zakupach za minimum 15 tysięcy i 15% zwrotu za zakup oświetlenia kuchennego za minimum 200 zł. A korzyści jest jeszcze więcej. Regulamin promocji w sklepie. Zapraszamy do sklepu Leroy Merlin Olsztyn.
10: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
11: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Radaja, 15.
12: Gastorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii miał być nowy grill,
13: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Kto na Bipi wraca, temu się opłaca. Z aplikacją Bipi Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji Bipi Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bipi.pl.
15: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
16: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa Bipi z technologią Active.
17: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku prażynki top, nietoperze, różne rodzaje, 100 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Pod bramką orzeszki Nicknacks XXL 250 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie

Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka! Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Ależ to dobrze brzmi. Benassi Bros w Meloradiu na 18 minut przed 19, a ja obiecywałem wam, że kogoś z was wyślę na Euphoria Festival, dokładnie to na niesamowitą zabawę w sobotę. No i dostałem głosówkę na WhatsAppie Melo.
1: W festiwalowym outfitie zawsze musi być wachlarz albo wiatrak. Taką pogodę, takie ciepło, must love it.
0: No i ja całkowicie się zgadzam, że w festiwalowym outfitie taki wachlarz na przykład musi się pojawić. Zatem to właśnie ty i na przykład twoja druga połówka lecicie na Euphoria Festival.

0: to Offenbach w Belo Radio jeszcze przed 19, a po 19, oj, będzie się działo, bo dla kogoś z was będę miał kasę. No a taka myślę, że przed weekendem jak znalazł, także kto się zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefon pod ręką, bo będę dzwonił.
1: A już o 19 zagramy
0: Turn the Lights Off. Zagramy punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo. Zostańcie z Melo.

0: Reklama. Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
1: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
2: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro. O reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: Idę w Melo.
5: 19 wybiła na zegarkach, czyli idealna godzina, żeby zagrać najlepszą muzę. Turn the Lights Off na dobre wejście. Za chwilę też między innymi pojawi się David Guetta i Alok. No i będę miał dla Was szybką kasę. Miejcie telefony pod ręką. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.
4: Melo Radio. Idę w Melo.

0: I to jest ten moment, kiedy z jednej strony mam dreszcze podniecenia, a z drugiej strony mam dreszcze stresu, ponieważ czekam do 5 sygnałów, żeby odebrała osoba, dla której mam kasę. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będę musiał czekać do 5 i że ktoś szybciutko odbierze telefon. Drugi sygnał za nami, jeszcze 3 zostały, ale mam nadzieję... Cześć, Konrad Traczyk z Melo Radio z tej strony.
1: Cześć.
0: Czy ja się do Beaty dodzwoniłem? Bardzo mnie to cieszy. Beata, ja dzwonię do ciebie z kasą, bo ty podobno kasy potrzebujesz, dziewczyno.
1: Oj, bardzo.
0: No właśnie, a na co ty tego siana potrzebujesz?
1: Najbardziej na taką kamerkę cofania by mi się taka przydała.
0: Aha, a dlaczego?
1: Już opowiadam. Mąż mi pierwszy raz pożyczył auto.
0: Oho, zapowiada się dobrze.
1: I pojechałam na masaż. No i zrelaksowana, wsiadłam do tego auta. Przyjechałam do domu. No niestety auto nie posiadało kamerki cofania.
0: Aha.
1: Auto było czarne. No i zaryłam cały bok prawy na żółto.
0: Matko kochana. To podejrzewam, że chłop zadowolony, co?
1: Bardzo, bardzo. No wiadomo, że mężczyzna to jest jego świątynia. No niestety nie tak, było łatwo.
0: Tak myślałem. Betty, w takim razie... Ten dźwięk oznacza, że będziesz mogła wypłacić sobie 200 zł z bankomatu, no i taką kamerkę cofania do furki sobie zamontować.
1: Super.
0: 200 zł wylecą do ciebie, a ty słuchaj, zrób w takim razie temu swojemu chłopu jakiś dobry masaż po tych wszystkich przygodach.
1: Oj, na pewno. Szybka kasa od Melo Radio.

0: Tak podkręcamy tempo w Melo, żebyście nie posnęli gdzieś tam na drugiej zmianie w robocie. Alabama Ten u nas 28 minut po 19. Za chwilę powiem wam o mocno nietypowym streamie w polskich internetach, a zagra nam jeszcze przed 20 m.in. Ariana Grande, będzie też Switch Disco.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

Meloradio Olsztyn. Autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytek, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj w każdą sobotę po 20:00 tylko w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
2: Skoda. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
8: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
9: Potrzebujesz samochodu, który nadąży za Twoim tempem życia? Poznaj BMW X1, wszechstronnego SUV-a premium, który łączy nowoczesne technologie, komfort i pewność prowadzenia każdego dnia. Teraz możesz jeździć nowym BMW X1 już od 840 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. To doskonały moment, aby przesiąść się do BMW i cieszyć się radością z jazdy bez kompromisów. Zapytaj o szczegóły już dziś. Dealer BMW Stulek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
10: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
11: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.

to Switch Disco i Ella Henderson, a to zdecydowanie jedna z najdziwniejszych chyba transmisji w internetach, a mianowicie, słuchajcie, można zobaczyć dzisiaj w internecie dziwidło olbrzymie. Jest taka specjalna transmisja z Ogrodu Botanicznego Uniwerku Wrocławskiego, no bo to dziwidło, słuchajcie, zakwitło. No i co najciekawsze, no ono sobie tak właśnie dzisiaj zakwitło, ale jutro już, według tego, co przekazują ci wszyscy, co się na tym znają, ono sobie przekwitnie, przejdzie w stan uśpienia, no i dopiero za 2 lata sobie znowu zakwitnie. No to słuchajcie, zupełnie jak zeks. Najpierw się wydaje, że coś będzie, potem coś zaczyna śmierdzieć jak to dziwidło właśnie. Tyle z tego było, a po 2 latach chce wrócić.

0: No, brzuszkami to myślę, że też warto trochę jeszcze poruszać przed 20 i po 20, no bo w Melo cały czas podkręcamy tempo, więc niezależnie która godzina, to cały czas można ruszać i brzuchem, i ręką, i nogą, no, będzie można.
1: A już o 20 zagramy
0: All the Time. No ale w sumie już prawie 22, to ruszajcie czym tam chcecie. John Summit, The Chainsmokers, punktualnie o 20, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: idę w melo.
1: 20 się pojawiła na zegarkach, to chyba już można tam poluzować jeden guzik od koszuli albo dwa, jak ktoś ma ochotę. No to co, ruszamy, nie czekamy. John Summit na początek, za chwilę też m.in. Years and Years przygotowanej przeze mnie playce. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.
0: Melo Radio. Idę w melo.

0: Your husband is coming.
1: Where's my husband? W Melon może na wakacjach na przykład faceta znajdziecie. 2042 zł. Na co tyle Polacy planują wydać? No właśnie na wakacje na jedną osobę. Prawie 300 więcej niż jeszcze w ubiegłym roku. No sporo siana, ale od czego jest Melo Radio? Już jutro szansa na pół tysiaka do wakacji. Myślę, że jak znalazł, zgłaszajcie się do szybkiej kasy w Melo Radio na meloradio.pl. Już jutro pół tysiąca w czyjeś ręce powędruje. Nie przegapcie tej okazji.

Avicii i Hey Brother w Melo Radio, 27 minut po 20. Tak podkręcamy tempo, a ten numer wciąż znakomicie brzmi. No i takie wam właśnie gramy, i starsze, i nowsze. No jednym słowem, po prostu miło sobie spędzamy wieczór i na drugiej zmianie, i dla tych z was, którzy może już z roboty wracają, albo gdzieś tam sobie chillują na kanapie. No to co? Fire, fire, już teraz.

0: nowych hitów w Melo.
1: No piątku jeszcze nie ma, co prawda, ale my z Melo przychodzimy do was jeszcze przed weekendem z niezłymi prezentami, a dokładnie to ze świeżynkami w naszej playce. No, jak usłyszałem ten numer, to już od tego pierwszego usłyszenia się w nim zakochałem. Coś czuję, że wy będziecie mieli podobnie. Jazzy, Chris Lorenzo i Invisible to już teraz w Melo Radio, to świeżynka w naszej playce.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Versofi Trips w Melo jeszcze przed 21. No myślę, że nie jedna osoba by z nimi nad wodę chętnie gdzieś się wybrała. No a biorąc pod uwagę, że w ten weekend w niektórych miejscach w Polsce może być nawet 40 stopni, no to nawet do bardzo gorącej wody będzie można wejść.
1: A już o 21.00 zagramy
0: Destiny. Ale są nas punktualnie o 21.00, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc to już za moment w Melo Radio.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money.
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotu.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Kolejne mecze Mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026, dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
7: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
8: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst. Urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją historię.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: O reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM.

0: idę w Melo.
1: No to idziemy w Melo, bo to już po 21, ale soj Stasza na dobre wejście. Za chwilę też m.in. pojawi się u nas Dainoro i Gigi D'Agostino. Oj, będzie gorąco po tej 21. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Bibi Rexa i David Guetta w Melo Radio na kwadrans po 21. Dobra wiadomość dla podróżnych, słuchajcie, bo udało się osiągnąć porozumienie w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o bagaże podręczne. No i według nowych przepisów ten bagaż podręczny będzie musiał być, słuchajcie, wliczony w cenę biletu. No i jeszcze nie będą mogli zdzierać dodatkowo za ten właśnie bagaż linie lotnicze z nas kasy. No to biorąc pod uwagę, ile niektórzy są jeszcze w stanie sobie zapakować różnych rzeczy pod kurtkę albo gdzieś tam pod bluzę, no to na miesiąc będzie można wyjeżdżać.

Makito i Living on Video. Tak, gramy w Melo w pół do dziesiątej. Jutro wakajki, no ten dzień, na który wszyscy czekali, to znaczy jutro się wakajki zaczynają. No i pytanie do was, jakie wy macie plany? Gdzie planujecie się wybrać? Polskie może, czy może jednak za granicę? A może ktoś gdzieś jednak do mrozu się wybiera? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio. Czekam na wasze głosówki i wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl.

David Guetta i Just The Way You Are. Kto śpiewał, przyznajcie się. Parę chwil temu pytałem was o wasze plany na wakajki. No i Karolina napisała na WhatsAppie, że u niej te zaczynają się od poniedziałku. No i wyjeżdża do Grecji na Ola, żeby się trochę poopalać. Prawidłowo. U Adama z kolei w planach Hiszpania za niecałe 3 tygodnie, a w tej Hiszpanii też ambitne plany, bo Adam planuje oświadczyć się swojej dziewczynie. No to czekam w takim razie na info, czy się zgodziła, czy się nie zgodziła. Trzymam oczywiście kciuki. No biorąc pod uwagę temperatury tam, to na pewno będzie gorąca miłość.

Terms and Conditions jeszcze przed 22 w Melo Radio, ale u nas nieustająco podkręcamy tempo, więc koniecznie zostańcie z Melo, no bo noc jeszcze długa. Ja tymczasem wracam do was jutro po 18. Dobrej nocy, bądźcie niegrzeczni, trzymajcie się, hej!

autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyry ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: Radio Olsztyn.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Patrz, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano.

0: Bali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan z Dunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: O reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.

Mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś tak

Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Autopromocja. Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise Festival. Zanim pojawisz się w koło

0: Meloradio.
1: Kroplę spływają na brugę, się na nuda.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.